0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocknij się na parę chwil.

wiatr wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
2: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować Wielkopolskiemu Centrum Onkologii w Poznaniu dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, mówi profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
3: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one są poświęcone, zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo dzisiaj rozumie się bardzo różnie. No głównie pod tym pojęciem rozumie się cyberbezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szpital jest praktycznie w całości zinformatyzowany, że nie mamy już dokumentacji papierowej, no to te zagrożenia są bardzo poważne. Wrócę teraz do tej sprawy jakości udzielanych świadczeń. Jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym. Pod tym pojęciem lecznictwo bardzo często rozumie się działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. Ale dobra diagnostyka i skuteczne leczenie wymaga zastosowania przeróżnych metod. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy.
2: To warto wiedzieć.
3: Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii, czyli nie do typowej diagnostyki, ale do tego, że możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje tą energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka. To bardzo zaawansowane urządzenia, nie tylko służące do celów diagnostycznych. Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię tego leczenia, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną. Oprócz tego zmodernizowaliśmy trochę blok operacyjny. Ten blok operacyjny wymaga cały czas do doposażania w różne, bardziej zaawansowane narzędzia. I jeszcze bym tu podkreślił, że te środki pozwoliły nie tylko na dofinansowanie ośrodka naszego centralnego, który jest w Poznaniu, ale również na nasz ośrodek satelitarny, który jest w Kaliszu. Mamy takie dwa ośrodki, jeden w Pile, drugi w Kaliszu. W budowie jest trzeci w Lesznie. No i teraz przejdę do tego trzeciego projektu, drugiego właściwie, bo tych zadań w tych projektach było wiele, czyli do tego cyberbezpieczeństwa.
2: To warto wiedzieć.
3: To, co Państwo wszyscy słyszeliście, w takim szpitalu jak ten bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w razie jak coś się stanie, żeby nie trzeba było zatrzymywać działalności. No, jak kiedyś był pożar w szpitalu i była dokumentacja papierowa, no to wiadomo było, co robić. Bardzo często przy tych atakach cybernetycznych są przeróżne problemy, których nagle nie możemy nic zrobić. No i chodzi o to, żeby ten system był na to odporny, bezpieczny, żebyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić szpital na nowo. Postęp w leczeniu onkologicznym powoduje, że ludzie z chorobą nowotworową żyją dłużej i my cały czas ten postęp obserwujemy, a to oznacza, że dłużej trzeba pacjentów leczyć. To takie trochę jest taka trochę kwadratura koła, prawda? Im bardziej skutecznie leczymy, tym więcej świadczeń musimy udzielić, a to oznacza, że musimy mieć coraz więcej sprzętu, coraz więcej personelu, no bo jeżeli byśmy nie inwestowali ciągle w personel i w sprzęt, to przy wzrastającej liczbie chorych, nie dlatego, że więcej wykrywamy nowotworu, bo to jest prawda, wykrywamy coraz więcej, ale coraz skuteczniej leczymy, ci ludzie dłużej pozostają pod naszą opieką. Czyli to jakby powoduje, że my ciągle gonimy jakiś ten cel, który nam ucieka, no bo w chorobach nowotworowych bardzo często nie potrafimy trwale wyleczyć pacjenta. Pewną grupę wyleczymy, ale bardzo znacząco wydłużamy im życie, prawda? Chodzi o to, żeby to życie upływało w dobrym komforcie, żeby normalnie można było pracować, ale ciągle ci pacjenci wymagają jakiejś interwencji. To czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować. Tak bym to sformułował.
4: Ilu pacjentów tutaj trafia rocznie?
3: To też zależy, to jest trudne pytanie, no bo tych świadczeń jest udzielanych różnych, niektóre są powtarzalne. Jeżeli mówimy o radioterapii, to liczbę PESELi, bo tak, powiedzmy, osób, które się nie powtarzają, to jest około 6 tysięcy. Jeżeli mówimy o liczbie dużych operacji, takich, które są w znieczuleniu ogólnym, no to pewnie to jest około 6 tysięcy rocznie. Jeżeli mówimy o liczbie chemioterapii, to już w ogóle jest bardzo trudno to powiedzieć, bo pacjenci wracają, prawda? Patrząc na leczenie systemowe, czyli na taką typową chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię, terapie celowane, a czasami brakuje określeń, żeby to wszystko powiedzieć, to ci pacjenci po kolejnym cyklu wracają. Tam, gdzie to leczenie się staje coraz bardziej skuteczne, to oni się znowu pojawiają. Czyli można powiedzieć, są to ci sami pacjenci, którzy coraz dłużej u nas są. Więc nawet taka odpowiedź na to, ilu jest pacjentów, którzy byli pierwszy raz w tym zakresie leczenia systemowego, trochę byłaby myląca, bo oni ciągle wracają.
5: Anna Piłat-Bredow, prezeska Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. To jest stowarzyszenie dla dziewczyn z rakiem piersi i też pacjentka Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, zostałam pacjentką, bo zachorowałam na raka 8 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy chorowałam. Idzie ku lepszemu, ale z drugiej strony pacjentek jest coraz więcej, więc mimo różnych nakładów środków, nie wiem, czy wszyscy pacjenci tą poprawę odczuwają, z uwagi na to, że mimo, że bardzo lekarze się starają, zyskują nowe maszyny, nowe środki, pacjentów jest coraz więcej. Brakuje też na przykład, cały czas są potrzebni lekarze, którzy mają nas leczyć. No, dla nas każda taka informacja, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zyskało kolejne maszyny, zyskało kolejne wielomilionowe wsparcie, jest bardzo ważna, bo to oznacza dla nas pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o rezonans magnetyczny czy tomograf, szybszą diagnostykę. Szybsza diagnostyka oznacza szybsze leczenie, no i większą możliwość wyleczenia z nowotworu.
4: A co chciałaby pani powiedzieć tym, którzy dowiadują się o raku?
5: Może trzeba mieć nadzieję, szukać najlepszych ośrodków, najlepszych specjalistów, wchodzić na mądre strony w internecie, nie te strony, które promują tak zwane metody alternatywne, bo no niestety my mamy na przykład grupę na Facebooku około 3000 kobiet i znałyśmy dziewczyny, które omamiły się po diagnozie, po biopsji, nie poszły do onkologa, tylko liczyły się innymi sposobami. Zawsze kończyło się to tak samo, czyli tragicznie. A znam bardzo wiele dziewczyn, oczywiście to tak nie jest, bo rak to nie jest matematyka. Może trzeba pojąć, zrobić wszystko, a i tak niestety może się to kończyć źle, ale czym szybciej trafimy do lekarza, do dobrego lekarza, poddamy się leczeniu, posłuchamy się dobrych specjalistów, tym nasze szanse na wyleczenie są większe.
1: Środki z KPO przeznaczone zostały też na wsparcie procesu informatyzacji. O cyberatakach mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
6: No niestety dla wszystkich placówek opieki zdrowotnej stały się realnym zagrożeniem. Wiemy, że wywoływały kryzysy w niektórych szpitalach w Polsce. Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone.
2: O tym się mówi.
6: Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów. I jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że szpital traci te dane, bo w tym momencie no, jest to zupełny paraliż działalności szpitala. Wiemy, że on dysponuje i danymi dotyczącymi pacjentów, i danymi dotyczącymi swojej struktury, kwestii finansowych, przepływów i tak dalej, więc warto dołożyć tutaj wszelkich starań i nakładów finansowych, i też odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, żeby jednak zabezpieczyć przed cyberatakami, bo one są naprawdę groźne i mam wrażenie, że tutaj, zresztą również w innych naszych szpitalach.
2: Istotne dla Wielkopolski.
6: Duże środki zostały przeznaczone na ten cel, żeby one były bezpieczne, ale jak wiadomo, tak powiem, wiedza tych, którzy atakują, jest ciągle wzbogacana i oni potrafią być naprawdę skuteczni, więc nasza strona też musi być skuteczna.
1: Które wielkopolskie szpitale skorzystały jeszcze z pieniędzy KPO?
6: Praktycznie wszystkie się starały i w wielu miejscach taka skuteczność nastąpiła. Ja w tej chwili nie jestem w stanie takie listy i też kwot wymienić, ale to był dość powszechny rodzaj aktywności. Część szpitali niestety nie sięgnęła po te środki, mimo że projekty były bardzo dobre, ale alokacja była określona jak zwykle, czyli wielkość dyspozycji instytucji rządowych, więc czasami jest tak, że projekt, który nie jest realizowany z tego źródła, my przejmujemy na siebie i jeśli on jest priorytetem, to finansujemy go w takim momencie z naszego budżetu. Moim zdaniem pewien mankament sytuacji w Polsce, że w wyniku tych wieloletnich opóźnień w sięgnięciu po środki z KPO nastąpiło takie wzmożenie w celu wydania ich w określonym czasie, to często nie służy takiej stuprocentowej racjonalności wydatkowania. Ten pośpiech wywołuje też zaburzenia na rynku, czasami wzrost cen. No niestety to jest efekt tego, że w którymś momencie Polska nie skorzystała z tej szansy, nie chciała z niej skorzystać, czy też nie mogła z niej skorzystać w wyniku niedostosowania do reguł praworządności. No i w pewnym sensie cierpimy na skutki tego czasu. No ale skoro te pieniądze są dostępne i tak w wielu miejscach się udało je wykorzystać i zakupić rzeczywiście dobry sprzęt, no to myślę, że w jakimś sensie uratowana została ta sytuacja.
1: Byliśmy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Garbarach, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Ruszyła przebudowa ulicy Janickiego w Poznaniu.
7: Prace są prowadzone na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Przebudowa ulicy obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia i jest realizowana przez zewnętrznego inwestora. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesję, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Nowe ciągi piesze zyskają nawierzchnię z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w rejonie ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W rejonie ZEB zamontowane będą również fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W drugim etapie zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia część ulicy na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Cyganką.
2: To warto wiedzieć.
7: Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy jezdnią zachodnią oraz w miarę możliwości technologicznych dojazd i wyjazd z posesji. W obu etapach objazd wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
1: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Szykują się zmiany w rejonie warszawskiej i świętowickiej. Powstanie tam droga rowerowa i chodnik. Z tego powodu od poniedziałku zawężony zostanie pas jezdni warszawskiej na odcinku od przystanku przy Sośnickiej do skrzyżowania z Poziomkową. W ten weekend na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. W mieście zamontowano już kilkadziesiąt urządzeń, które mają pomóc przetrwać nam tak wysokie temperatury. To m.in. mgławice, a także zdroje z kranówką. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą. Aby z nią walczyć, gmina Duszniki wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi jej wójt Radosław Łanoszka.
9: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, a żebyśmy mieli co pić.
8: Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa. Przenosimy się do Piły.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
8: Policja zatrzymała tam 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Tymczasem poznańskie żłobki przechodzą modernizację. W najbliższym czasie wyremontowana zostanie placówka Ptyś oraz Calineczka, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
10: Wyremontowana zostanie część pomieszczeń, co poprawi komfort przebywających tam dzieci czy też opiekunów.
8: W tym roku w planach jest też remont w żłobku Przemko i modernizacja tarasów w Kalince. Jak o nie dbać, wiedzą bobry. Po tym, jak ktoś zniszczył im tamę w Obornikach, bo blokowała rów melioracyjny, w zamian wybudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
11: Przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
8: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Na koniec zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe czy koncerty. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę.
2: To warto wiedzieć.
1: Co będzie działo się w naszym mieście?
12: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerie. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego i bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść, oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą, sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś popularności, ale top jakości.
13: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
4: Będzie się działo w te wakacje.
13: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
4: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedli.
13: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji. Programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Świętowianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią świętowianków, bardzo ważną częścią świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę. Chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
14: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
4: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
14: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesne drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Rana Gesu, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz liczne filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Bartona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Oscara, mamy bardzo duże zainteresowanie zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
1: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe.
2: Czas wolny w Wielkopolsce.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
15: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniała kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit gni rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
1: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w

0: Kasiewicz. Zapraszam na szczegóły, a na początek tego magazynu port lotniczy w Poznaniu. Według raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nasz port ma coraz większe znaczenie dla gospodarki miasta i regionu.
1: Wpływ lotniska poznańskiego na gospodarkę miasta i regionu został opracowany po to, żeby pokazać, że nasza działalność nie tylko sprowadza się do organizowania fantastycznych wakacji za granicą albo do tego, żeby turyści mogli przylatywać do Poznania i spędzać czas.
0: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes Ławicy.
1: Ten wymiar ekonomiczny tego, jakie pieniądze są generowane dzięki poznańskiemu lotnisku, to jest efekt naszej wspólnej pracy nie tylko firm pracujących na lotnisku, ale też całego biznesu, który współpracuje z nami i obsługuje tych ludzi, którzy przylatują do Poznania. Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach. Plany rozwojowe poznańskiego lotniska są związane z kondycją branży lotniczej w Polsce. My w Polsce rozwijamy się 2,5 razy szybciej niż średnia unijna, więc to pokazuje, że ta przestrzeń do rozwoju jeszcze przez wiele lat jest duża, ale żeby się faktycznie rozwijać, potrzebujemy tej infrastruktury. Szacowane przez naukowców wpływ ekonomiczny się prawie potroi, czyli w tym przypadku nasz bezpośredni wpływ nie będzie na poziomie 1 miliarda, a wpływ turystyczny też nie pozostanie na tym poziomie 1,1 miliard, tylko będzie trzykrotnie większy, więc to pokazuje dzisiaj stawkę, o jaką się bijemy i o co chodzi w inwestycjach. W tych inwestycjach nie chodzi o to, żeby było więcej czarterów do Egiptu, w tych inwestycjach chodzi o to, żeby gospodarka miasta i regionu w jak największym stopniu korzystała dzisiaj z branży lotniczej i tego, co ona daje i możliwością podróżowania po całym świecie. Miasto Poznań ma tą wadę i zaletę, że jest bardzo blisko wielu różnych lotnisk. To jest jedyne lotnisko w Polsce, jedyne miasto w Polsce, które w obrębie 3 godzin ma 6 dużych lotnisk, w tym lotnisko w Berlinie. I do 2017 roku lotnisko w Berlinie było większe niż wszystkie lotniska w Polsce, co oznacza, że my tak naprawdę ten taki port Polska mamy już od dłuższego czasu i wszystkie analizy zlecone przez poprzedni, obecny rząd pokazują, że ci pasażerowie, którzy zostaną z naszego terenu pozyskani przez port Polska, to są raczej ci, którzy przestaną korzystać z lotniska w Berlinie. Lotniska regionalne mają inną specyfikę, to chodzi przede wszystkim o ruch punkt-punkt, o przewoźników niskokosztowych, chodzi o przewozy czarterowe. W przypadku przewoźników tych sieciowych, biznesowych, oczywiście tu należy się liczyć z tym, że pewnie utracimy jakieś połączenia lotu, ale dokładnie w tym samym czasie zapowiedzi i nawet dzisiejsze działania tych pozostałych przewoźników pokazują, że na pewno wygoda podróżowania z Poznania pozostanie na wysokim miejscu, więc według tych analiz, na bazie których my pracujemy, wpływ portu Polska na rozwój gospodarczy lotniska jest znikomy. Raport dotyczy wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu. To jest raport sporządzony przez naukowców. My nie mogliśmy ingerować w treść tego raportu. My oczywiście wiele też trudnych dyskusji z autorami tego raportu spędziliśmy, ale nie chcieliśmy zamawiać raportu o tym, co by się stało, gdyby nas nie było. Chcieliśmy pokazać pozytywny efekt funkcjonowania lotniska, natomiast nie da się ukryć, że ograniczenia nocne i w ogóle ograniczenia środowiskowe poznańskiego lotniska, one już przynoszą ten wymierny efekt w postaci trochę wolniejszego rozwoju i szczególnie pokazanie tego, że efektywność samolotów, te, które są zbazowane w Poznaniu, jest do 20% mniejsza, niżeli te, które są w innych regionalnych polskich portach, no to pokazuje, że nam po prostu jest coraz ciężej się rozwijać.
0: Jeśli chodzi o raport, to po zapoznaniu się z jego treścią coś Państwa zaskoczyło?
1: Dla nas chyba najistotniejszym tym elementem to jest nie tyle wpływ ten bezpośredni, no bo my znamy skalę działalności naszej firmy, ale ten wpływ katalizowany, czyli ten wpływ związany z osobami, które przylatują do Poznania, z tym połączeniem biznesowym, z decyzjami inwestycyjnymi. Ten twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard, kolejne kilka tysięcy miejsc pracy, więc wydaje się, że z naszego punktu widzenia zaskakującym w tym pozytywnym sensie jest właśnie ten efekt związany z turystyką biznesową i z tymi osobami przylatującymi do Poznania, bo to jest drugie tyle, ile my sami jesteśmy w stanie wygenerować, to jest gigantyczna ilość.
0: Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje.
2: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście i tutaj ona jest uzależniona od liczby pasażerów i w zasadzie od kilkunastu lat mamy silną korelację, im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym

0: Więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń. Tutaj ogromną rolę też odgrywają te biznesowe linie turystyczne, ale one też często uruchamiają, kiedy są te największe kongresy i konferencje, uruchamiają dodatkowe połączenia i to też pokazuje, ilu ludzi spodziewają się w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w stanie organizować konferencje na kilkanaście tysięcy ludzi i tylu pasażerów mniej więcej przyjąć jednego dnia. To oznacza, że lotnisko faktycznie jest taką bramą do przyjazdu, bramą, która powoduje dalszy rozwój turystyki i tej wypoczynkowej i biznesowej.
1: Mówiliśmy o turystyce i lotnisku Ławica w Poznaniu. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
2: To warto wiedzieć.
1: Rozpoczął się remont głównego boiska piłkarskiego przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
3: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Mecze piłki nożnej będą więc rozgrywane na komfortowej i wysokiej jakości nawierzchni zgodnej z obecnymi standardami. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój tej bazy sportowej. Przykładowo na początku tego roku oddano do użytku dwa boiska treningowe, a wcześniej powstało oświetlenie i węzeł cieplny. W ramach aktualnych prac wykonawca zajmie się dostosowaniem i automatyzacją węzła cieplnego oraz też remontem przyłącza wodociągowego. Zamontuje też drenaż boiska oraz instalację nawadniania wraz z systemem zasilania i sterowania, ale też wykona nową podbudowę murawy i nawierzchnię z trawy naturalnej. Do tego wymienione zostaną również słupy pod kamery monitoringu.
1: Rozpoczynająca się inwestycja to kolejny krok w podnoszeniu standardu i funkcjonalności nie tylko ogródka, ale całego kompleksu sportowego przy ulicy Droga Dębińska. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
4: Anna Gruszka, witam serdecznie.
1: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
4: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy zaczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką. Wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście. W zamku wakacje na dworze zapraszamy dzieciaki w po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzję, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
1: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
4: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
1: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
4: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
4: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
4: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku. A tymczasem ruszył sezon na pływalni letniej Kasprowicza.
5: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
2: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
7: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
1: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
8: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
8: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
8: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
8: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zabrączkowany. I taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
8: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie. Jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no, zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
8: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady, na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
8: Spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
8: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów powiedzmy nie są zbyt odważne. Nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie. Ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie, otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
8: To znaczy, wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
8: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tak zwane, tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment, teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców, dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: Gościła dziś u mnie
8: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję również.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
9: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
1: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
9: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Wery Wery Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
1: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
4: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
8: Thank you.

robisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
7: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
9: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
7: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
10: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: W całym kraju dziś zagrzmi, burzą będą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch.

0: Ziuteńko jak przez sień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O!
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Została ostatnia reklama.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
0: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Została ostatnia reklama.
13: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
14: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
13: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
14: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

0: promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
5: Mistrz.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
19: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiS-u zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
19: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami, lokalnie do 35 stopni w cieniu. ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
20: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
19: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
21: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
19: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
22: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
19: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
19: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
13: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady, dziś

ty masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: Tak być może trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Któż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się.
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz sobie wszystkim.
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty się masz maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie ogóle? Ty kto by cię aluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.
2: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Jest piękny niedzielny poranek w Radiu Pogoda, a to oznacza tylko jedno: koncert życzeń. Ale najpierw oczywiście najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
10: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
11: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
10: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
12: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
10: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
13: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
10: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
14: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
10: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Witamy w pierwszy dzień astronomicznego lata. Już za moment pierwsze życzenia. Jeśli jeszcze ich nie wysłaliście, to możecie to zrobić poprzez maila, na przykład robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. A ja chętnie przekażę te życzenia. A Państwa bliscy będą zachwyceni. A teraz Albano i Romina Power, Felicita.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Tereski zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani Tereso, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Bardzo mi miło, że pani odebrała. Mam życzenia z okazji twoich urodzinek, jak pisze Agnieszka. Ale oprócz Agnieszki jeszcze jest Asia i Piotruś. To dzieci twoje?
2: Tak, tak, zgadza się.
1: I piszą do Radia Pogoda, napisały: kochana mamo, z okazji twoich urodzinek. No nie napisali ile, to no, bardzo miło z ich strony. 18. 18
2: tak,
1: plus,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, tak, tak, tak, 18 plus.
1: Ja mam już Tereska, ja już mam 60 plus.
2: No ja mam trochę więcej.
1: No co ty?
2: Dużo więcej.
1: Co, masz 61 plus, tak?
2: Chciałabym.
1: Więc kochana mamuniu, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrówka, dużo sił, dużo miłości, uśmiechu każdego dnia. Jesteś najlepszą mamą na świecie. To szczęście, że cię mamy, kochamy cię bardzo. Asia, Aga i Piotruś.
2: No, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: Tak jak dzieciaki coś napiszą do rodziców, to od razu się buzia śmieje, nie? Jest tak.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Radość w serduszku i w ogóle cały świat zaczyna się świecić ten na żółto.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Panie Tereniu, no ale sobie to pani zasłużyła widocznie na takie coś, mogliby napisać.
2: No może i tak, może i tak.
1: Ale Terenia... Ale masz 7 z przodu? Nie.
2: No oczywiście, że tak.
1: No co ty? Jezu. Ale ty masz... Ale w duszy to ty masz 35, nie? Powiedz mi szczerze.
2: No tak, no. Ja się czuję na 18.
1: No właśnie. O Boże. A z tobą wesoło jest na co dzień, Terenia?
2: Ta 8 co dochodzi, trzeba ją zmienić.
1: Co ty mówisz? O Boże, a sama się śmiejesz z tej 8, no błagam cię, że to jest niemożliwe.
2: No ale co mam zrobić? Tylko można się pośmiać.
1: Tak, można się pośmiać, dokładnie. Żebyśmy byli zdrowi i się uśmiechali na co dzień.
2: Tak, tak.
1: Bardzo
2: tak,
1: ważne.
2: Dziękuję.
1: Trzymaj się cieplutko, papa.
2: No, papa, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Jaki głos młodziutki Terenia ma. Edward Hulewicz zaśpiewamy teraz te serdeczne życzenia, zaśpiewajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie.

teraz dla sympatycznej pana Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Okrysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam wiadomość z robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, czy mogę prosić o złożenie? Mogę. Dla mojej mamy Joli, z okazji imienin, która mimo pobytu we Włoszech słucha państwa stacji, bo sobie ściągnęła aplikację na telefon za darmo. Nie można słuchać na całym świecie. Dużo mamusiu zdrowia i szczęścia oraz spełnienia marzeń, tych lokalnych i zagranicznych. Życzą córka Ania, synek Łukasz i mąż, a i twój mąż, widzisz, Jolka. Artur też się napisał. Pozdrawiamy serdecznie i odpoczywaj.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: każdym. Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam taki piękny list, właściwie długi, od pana Józefa dla pani Małgorzaty. Zaczyna się, no intymnie, Gosiaczku, kiciaczku. Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji twoich imienin złożę ci jak zawsze osobiście. Natomiast w tym roku i w tym miesiącu pojawiła się szczególna, specjalna okazja. Otóż 26 czerwca po raz ostatni usłyszysz szkolny dzwonek w szkole podstawowej nr 225 w Warszawie przy ulicy Broszka 15. Po raz ostatni przekażesz trzecią klasę swoich ukochanych dzióbków kolejnemu nauczycielowi i przejdziesz na emeryturę. Stałaś się, muszę ci powiedzieć, legendą tej szkoły. Uczyłaś swe dzieci szacunku dla dorosłych. W imieniu wszystkich twoich dawnych uczniów i ich rodziców podziękuję ci publicznie na antenie radiowej za lata twojego wysiłku. Dziękuję. Słowo krótkie, proste i twoi wychowankowie też je znają doskonale i często używają. Podobnie jak proszę i przepraszam. To też dzięki tobie. Ale to słowo czasem nabiera szczególnej głębi. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Podpisał się pan Józef. W nawiasie tygrysek. To może mąż. Bo jak tak ładnie zaczął, Gosiaczku, kiciaczku, to może tylko od tygryska dla Gosiaczka, kisiaczka, kiciaczka, medytacji wielskiego listonosza skaldowy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana redakcjo Radia Pogody, Radia Pogoda, proszę Państwa, nie odmieniamy. Kochana redakcjo Radia Pogoda, więc tak zaczyna się wiadomość. Do mojego maila robert@radiopogoda.pl. Serdecznie proszę o przekazanie życzeń dla naszej kochanej mamy, teściowej, babci Halinki z Bydgoszczy, która w czerwcu obchodzi swoje 70. urodziny. Kochana mamo, z okazji Twojego pięknego jubileuszu życzymy Ci dużo zdrowia, spokojnie.

0: spokoju, radości, niegasnącego uśmiechu. Dziękujemy Ci za Twoje dobre serce, za Twoje ciepło, za Twoją troskę, za Twoją miłość. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci szczęście, piękne chwile i poczucie, jak bardzo jesteś kochana i ważna dla naszej rodziny. Bartek, ściska, Ala, Agnieszka, Maniu i wnuki Sofia, Teo i Aleks. To dla Pani Halinki z Bydgoszczy. Bardzo się podpisujemy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Deli Park. Park kreatywnej zabawy dla całej rodziny zaprasza w niedzielę 21 czerwca na urodzinowy Candy Day. Pokazy i warsztaty tworzenia własnych słodkości, zabawy i animacje ze słodkim akcentem oraz stałe atrakcje Deli Parku. Spędź słodki dzień na świeżym powietrzu. Candy Day już w niedzielę 21 czerwca. Słodko zapraszamy do Deli Parku. Szczegóły na delipark.pl.
16: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
17: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
16: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
17: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
1: Została Ostatnia reklama.
18: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Reklama.
19: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
11: Ach, ten czas leci. Godzinka już minęła, prawda? Kiedy? Dobrze, to teraz wiadomości i prognoza pogoda i wracamy.
12: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
12: Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
13: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
12: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
14: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
12: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.

0: pogoda.
1: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj oprócz pierwszego dnia astronomicznego lata, wyjątkowy dzień do świętowania dla Radia Pogoda też, jak i dla Państwa, naszych słuchaczy. A dlaczego? Bo 21 czerwca dzisiaj jest święto muzyki, proszę Państwa. A muzyka nas bawi, zachwyca, wzrusza. Dzięki muzyce też słuchacie Radia Pogoda przecież, prawda? Posłuchajmy sobie więc jednego z najpiękniejszych przebojów. Czerwona gitara proponuje. Trzecia miłość, żagle.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do żony pana Andrzeja.
2: Słucham.
1: Dzień dobry pani, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Z koncertu życzeń.
2: Ojej.
1: Ponieważ twój Andrzejek napisał życzenia dla ciebie.
2: Kochany Boże, nie spodziewałam się.
1: No wiem, no to zawsze jest niespodzianka. Ale wiesz co, z tej miłości do ciebie zapomniał napisać, jak masz na imię.
2: Sara, tak, jest tak niemiło, panie Robercie.
1: No.
2: Boże, ja tyle lat słucham z Radia Pogoda.
1: Doczekałaś
2: sama
1: się.
2: Sama dla córki wysyłam życzenia co roku praktycznie.
1: A to cię Andrzej zaskoczył.
2: O Jezu, tak, aż no, serce
1: no. Jeszcze jak zaczyna Sarenko, w dniu twoich urodzin życzymy ci, abyś nadal była tak wspaniałą żoną i mamusią, jaką jesteś. Dzięki twojemu ogromnemu serduszku, dobroci, jaką nas obdarowujesz każdego dnia. Każdy nasz, nawet najcięższy dzień, idzie w niepamięć. Wystarczy, że nas przytulisz. Życzymy ci również, abyś czuła się tak kochana, ważna i bezpieczna, jak my czujemy się przy tobie. Najpiękniejszej na świecie żonie i mamusi życzy mąż Andrzej i córeczka Lilunia. Jesteś naszym całym światem.
2: Brak mi słów, naprawdę. Czuję się przy nich bezpiecznie. Mój mąż jest ogromną opoką dla mnie. Na córkę no, zadośćuczynia każdym troskom, które mam. Jeżeli już takie są, jestem no, bardzo wzruszona.
1: To normalne, w ogóle wcale się nie dziwię. Coś takiego, każdy by jak coś takiego usłyszał. To jest wzruszające po prostu, piękne, prosto z serca.
2: Tak, tak, bardzo dziękuję. No, zrobił mi pan dzień, panie Robercie.
1: Mam nadzieję, że cały tydzień przynajmniej.
2: Tak, tak, na pewno. Jezu, już, jak może wrócić z pracy, od razu się rzucę w ramiona.
1: Tak, o Jezu.
2: Na spacerze, także ja już zaraz przytulam.
1: O, wspaniale. Ojejku, niech wam się wiedzie. Niech wam się wiedzie, Saro.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego dla was. Wszystkiego dobrego.
2: Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego.
1: Pewnie tak. Pewnie, że tak. I jeszcze Dalida zaśpiewa O Sole Mio.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz, właśnie dawno nie było, nikt się nie nagrywał na sekretarkę, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, ja tutaj z koleżanką chciałybyśmy złożyć życzenia dla trenera, dla naszego trenera Ryszarda z okazji wyjazdu na dzisiejsze zawody. Dziękuję bardzo.
1: Się Rysiu tam upomniał, chyba, że to dla niego. Dobrze, Rysiu, trzeba się upominać. Życzenia idą, żebyście dzisiaj stanęły na pudle. Chyba nie ma znaczenia, chyba co? Pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Właściwie też udział w zawodach. To już jest zwycięstwo. Wszystkiego dobrego, Rysiu i dziewczyny. Trzymajcie się. Powodzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do pana Pawła zadzwonię. Witam panie Pawle. Robert Janowski. Dzwonię do pana z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam bardzo dobre wiadomości, bo...
2: Dzień dobry.
1: Ewelina napisała: kochany mężu, zaczyna się tak. Z okazji twojego pierwszego dnia ojca życzę ci przede wszystkim ogromu radości z każdej chwili spędzonej z naszą córeczką Zosią. Jesteś wspaniałym tatą, troskliwym, opiekuńczym, oddanym. Każdego dnia dajesz z siebie 100%, otaczając nas miłością, wsparciem, poczuciem bezpieczeństwa. Niedawno z okazji Dnia Matki dzięki Radiu Pogoda usłyszałam piękne życzenia, które sprawiły mi ogromną radość. A dzisiaj chciałabym, aby podobne wzruszenie spotkało ciebie. W końcu całą naszą rodzinką jesteśmy wiernymi fanami Radia Pogoda. Dziękuję ci za to, jakim jesteś mężem i tatą. Za twoją cierpliwość, za ciepło, troskę, za wszystkie małe oraz wielkie rzeczy, które robisz dla nas każdego dnia. Zosia ma ogromne szczęście, że ma takiego tatę. Kochamy cię całym sercem i życzymy ci, aby każdy dzień przynosił ci tyle szczęścia, ile ty dajesz nam, twoje dziewczyny, Zosia i Ewelina.
2: Dziękuję serdecznie, naprawdę pięknie się tego słuchało i rzeczywiście tak, żonie wysyłałem życzenia, co było też takim jej marzeniem trochę i rzeczywiście tutaj jesteśmy słuchaczami. Zosia słucha codziennie radia i naprawdę się nie spodziewałem. Myślałem, że coś wiedziałem, że kombinuję na dzień taty, natomiast nie sądziłem, że taka wspaniała niespodzianka.
1: Zobacz, jak to fajnie działa. Najpierw ty dla niej, teraz ona dla ciebie, tak się obdarowujecie.
2: Tak, trochę miłością, trochę takimi małymi rzeczami, które też sprawiają nam przyjemność i naprawdę takie rzeczy się zapamiętuje. I szczególnie z pana ust, tak, bo to jest też niesamowite uczucie usłyszeć pana na żywo.
1: To dla ciebie były słowa, Paweł. Przyjmuj na klatę.
2: Przyjmuję.
1: Uściskaj Ewelinkę i Zosieńkę.
2: Dziękuję, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
1: Dla was też, wszelkiego dobra. Papa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Andrzej Rzebiński teraz. Pocieszanka, chociaż wcale nie trzeba nikogo pocieszać z tego, co słyszeliśmy od

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu na moim mailu córeczko, kochana nawet córeczko, z okazji twoich 25 okrągłych urodzin życzymy ci przede wszystkim, byś była szczęśliwa. I każdego dnia odnajdywała radość w małych i wielkich chwilach. Słusznie. Niech spełniają się twoje marzenia, a życie prowadzi cię drogami pełnymi miłości, zdrowia i sukcesów. Gdzie takie drogi są? Wszyscy byśmy chcieli takie. No ale po to są życzenia. I życzymy ci, abyś zawsze pozostała tak dobrą, ciepłą i wrażliwą osobą, naszym promyczkiem słońca, który swoim uśmiechem i dobrocią rozświetla życie innych. Niech otaczają cię ludzie życzliwi, wierni, a każdy nowy dzień przynosi nadzieję, siłę i powody do dumy. No jaki piękny opis młodej osoby, 25-letniej zaledwie. Wspaniale. Dobrze wychowana. Nigdy nie trać swojego pięknego serca. 100 lat, córeczko. Rodzice. I owa 25-letnia o cudownym sercu. I istota to Dagmara. O, drodzy rodzice, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Dagmarę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Gniewach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: I co z tego dziś masz? Pusty...
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
11: Mistrz!
13: Bo w Media Expert taniej masz!
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian?
12: Mm?
11: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
16: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
21: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Wybiła 12, czeka nas jeszcze dużo i druga połowa niedzielnego koncertu życzeń. Teraz dobre wiadomości i piękna prognoza pogody. Bardzo proszę, dla wszystkich.
13: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
13: Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
14: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
13: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
15: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
13: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.

0: Pogoda.
1: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, od razu na początek wiadomość od pani Ani do pani Małgosi. Chociaż nie, trochę do mnie. Drogie Radio Pogoda, nie dzwońcie, bo drogo. Co? A, do was mamy nie dzwonić. Pozdrawiamy z Sharma, z hotelu Aurora. Jesteśmy po plaży. Och, nie denerwuj mnie. Przed obiadem. Kocham cię, mamo. To dla mojej mamusi, przyjaciółki, która zabrała mnie na cudowne wakacje do Egiptu. Tu czuję, że żyję. Ania, Anka, dla mamusi. No, brawo, fajnie. Odpoczywajcie. Wykąpcie się za nas w ciepłym morzu. I nie denerwujcie nas, bo my na wakacje wyjeżdżamy dopiero za 2 tygodnie. To były piękne dni, śpiewa Halina Kunicka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Małgosi zadzwonimy z okazji imienin.
2: Proszę.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Od siostry dostałaś życzenia, przyszły do ciebie z okazji imienin. Twój mąż Władek też będzie miał urodziny niedługo, prawda?
2: Tak.
1: No właśnie, no więc te dwie okazje. Kochanej siostrze pisze Jadwiga Małgorzacie z okazji imienin, szwagrowi Władkowi z okazji zbliżających się urodzin i imienin nawet. Boże, ile tego w tym czerwcu to się będzie działo u was w domu?
2: Tak, głowa mała.
1: Twoja siostra mówi, że wszystkiego najlepszego, czego pragniecie i czego sobie tylko pragniecie. A czego sobie pragniecie, Małgosia?
2: No żeby było tak, jak jest do tej pory.
1: Jest okej, okay, tak?
2: Jest okej. Okay. Radośnie.
1: No tak. Uzupełniacie się?
2: Dokładnie. Dokładnie jesteśmy dwiema połówkami, które się uzupełniają.
1: To nie temperowałaś swojego męża?
2: Nie, po prostu żeśmy się docierali.
1: Boże, drodzy państwo, to jest właśnie metoda na sukces, żeby nie zmieniać drugiego człowieka, którym się jest obok. Tylko trzeba go wziąć w całości i akceptować. I to działa w dwie strony oczywiście, tak z druga strona
2: oczywiście,
1: też tak musi robić. Bo tak to znaczy, że jak kogoś chcemy zmieniać, to znaczy, że nie pasuje, tak?
2: Tak.
1: No właśnie. Życzę Jadwiga z mężem Benedyktem, Ogoniu.
2: Dzięki, moja szalona siostra ze swoim mężem.
1: No właśnie, ze swoim mężem. No, czy daleko mieszkacie od siebie?
2: W różnych dzielnicach w Krakowie.
1: A, to
2: no
1: blisko.
2: Około 10 kilometrów.
1: To blisko.
2: Tak.
1: Dzieciaki już dorosłe i wyfrunęły z gniazdka, rozumiem.
2: Jesteśmy, no można tak powiedzieć.
1: Mhm. No, dobrze. Niech się życie toczy szczęśliwie i zdrowo.
2: Dzięki.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Piosenkę znam, ale takiego wykonania nie znam. Lidia Czarska i Edward Kluczka. Podogniatkowski i Danek śpiewali Bella Bella Donna. No to posłuchajmy w takiej wersji.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No, Basia, doczekałaś się. Co tam się nagrało?
2: Witam pięknie Radio Pogoda. Za pośrednictwem tego cudownego radia pragnę złożyć życzenia mojemu kochanemu synowi Bartłomiejowi Konior Szpyny, który jutro obchodzi 43. urodziny. Synu, kolorowych dni, lekkich myśli i planów, które same chcą się realizować. Niech urodziny będą nie tylko okazją do świętowania, ale początkiem wyjątkowego roku pełnego uśmiechu, ciepła i świetnych pomysłów. Błogosławieństwa Bożego życzy kochająca Cię mama. Kłaniam się pięknie. Pozdrawiam Pana Roberta i radiosłuchaczy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A tu jedną rzecz, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Bartłomieju. Mamusia mówi, żeby się samorealizowały plany. To by było fajnie, nie? Żeby nacisnąć guzik, a te plany, które mamy, żeby się tam same zrealizowały. Pójdziemy spać, a rano gotowe. No, a wiem, że tak nie ma, ale żeby było łatwiej. No, szerokiej drogi, Bartku. Wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
5: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
4: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
5: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
6: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej ma.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Wandeczki zadzwonimy. Jak ktoś ma na imię Wanda, to na pewno jest Wandeczką. Dzień dobry, pani Wando.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia, pani Wandeczko, dla was. Sylwia tu się podpisała. Kochana mamuniu, patrz jak ładnie od razu zaczęła, jak mi się tak zrobiło ciepło na sercu od razu. Kochana mamuniu, ale też przecinek, kochany tatusiu, z okazji imienin i Dnia Ojca przekazuję wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka wam życzę i częstych wizyt dzieci i wnuków. Nie wiem, czy to trzeba się cieszyć z tych życzeń, a to zbyt mało, zbyt rzadko przyjeżdżają?
2: Sylwunia to za daleko, a syn z wnukami to ciągle w pracy, nie?
1: No wiem, jak to młodzież, tak, ciągle w pracy. Moja mama też mi czasami mówi, że za dużo pracuje, żebym częściej wpadał, no ale staram się jak... No, mamy blisko, mamy w tym samym mieście mieszkamy, więc można to zrobić. A Sylwia daleko mieszka?
2: 1000 kilometrów.
1: Czyli za granicą, domyślam się.
2: Tak jest.
1: No tak, ale jest i i przynajmniej napisała do radia. I to też jest taki dodatkowy głos dla pani, pani Wendeczko.
2: Dziękuję bardzo za wszystko i panu życzę, a moje dziecko wiedziało, że ja tak czekałam, aż pan wróci na swoją melodię.
1: Ja też czekałem, pani Wando.
2: Tak, dziękuję bardzo i życzę, żeby to było jak najdłużej, żeby komuś się nie znudziło, że pan...
1: No właśnie, no tak. Nie, na wszystko mamy wpływ. Ja przyjmuję życie, jakie jest i co daje. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. I pani tego też życzę, pani Wando. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję i nawzajem najlepszego.
1: Najlepszego.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No może właśnie, chętnie byśmy się zobaczyli. Dołączam piosenkę dla pani Wandy. A słońce sobie lśni, śpiewa Eleni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mamy wiadomość od pani Eli. To z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Moja kochana siostro, pisze pani Elżbieta. Znamy się od 68 lat. W tym czasie byłaś i wciąż jesteś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. Niesamowite. I w dniu twoich urodzin życzę ci już tylko radości, tylko pogodnych myśli oraz odkrywania życia pozbawionego smutku. Zasłużyłaś sobie na nie, pomagając obcym i bliskim ludziom w potrzebie. Asiu, uśmiechnij się i to będzie lepiej. Twoja Elżbieta. No pięknie. Siostra dla siostry. Od 60 lat zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. To się zdarza, jak słyszę. No ale nie często, więc gratulujemy. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza.

0: Rinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Reklama.

0: promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Reklama. No już 13, proszę Państwa, więc godzinka przed nami, niedzielnego koncertu życzeń. Teraz szybciutko poproszę o wiadomości i prognozę pogody.
12: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
13: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
12: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
14: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
15: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
12: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.

0: Pogoda.
1: Popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego dla Alicji i Marty dzisiaj, bo one mają imieniny. Jeśli znacie jakieś Alicje lub Marty, to więc możecie przesłać im życzenia. Albo z innej okazji możecie wysyłać do mnie na maila życzenia do nas, do Radio Pogoda, do koncertu życzeń. robert@radiopogoda.pl. Albo jest formularz na naszej stronie radiopogoda.pl, albo po prostu trzeba zadzwonić i się nagrać pod numerem 22 444 4004. A teraz czas na piosenkę. O parasolkach będzie śpiewać cudownie jak zawsze Nadia Kotepska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz do Bartka od Natalii zadzwonię.
2: Halo, słucham.
1: O, panie Bartku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Panie Bartku, bo przyszły dla pana życzenia od Natalii.
2: Dziękuję.
1: Twojej żony czy na dziewczyny?
2: Dziewczyny.
1: No i dzisiaj, bo przez radio tak, przez żołądek do serca albo przez radio do serca też można powiedzieć.
2: Przez radio, przez moje ulubione radio, tak.
1: O, miło nam bardzo. Pisze Natalia tak, Bartuś, z okazji urodzin życzę ci mnóstwa powodów do uśmiechu. Każdego dnia. Spełnienie marzeń, dużo zdrowia oczywiście, niekończącej się energii. Niech każdy poranek zaczyna się dobrym humorem. A do pracy chodź zawsze tak zadowolony, uśmiechnięty, tak jak dzisiaj. Nie wiem, kiedy to pisała, ale pewnie tak było. Dziękuję, że jesteś i sprawiasz, że świat jest piękniejszy przy tobie. Wszystkiego najlepszego, Natalia.
2: Piękne, bardzo piękne. Zwłaszcza, że niespodziewane, bo urodziny mam dopiero w niedzielę.
1: A widzisz, to dzisiaj zaczniemy.
2: Chyba muszę już zacząć świętować w takim
1: razie. To właśnie tak. Natalii, znaczy, sam wiesz co. Przytul Natalię, ja ci też życzę bardzo fajnego życia, no. Po prostu, żebyś ci się spełniały twoje zamierzenia.
2: Na pewno przytulę, na pewno ucałuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Tak, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
1: A zaśpiewa Jerzy Połomski. Każdemu wolno kochać. Czy to nie śpiewał Adam Aston kiedyś? Każdemu wolno kochać. Ale mamy wersję Jerzego Połomskiego też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to Basia teraz przemówi.
2: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia imieninowe mojej żonie Joli. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i długiego życia u boku swojego męża. Życzy właśnie mąż, Paweł. Pozdrawiam serdecznie.
1: Paweł, wyluzuj trochę. O, tak oficjalnie to zrobiłem przy boku twojego, przy twoim boku, tak? Żebyście byli szczęśliwi jeszcze wiele, wiele lat. Tego wam życzymy. Jola i Paweł, ale super. Dobra, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Zapraszamy do strefy wodnej w Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji ze strefą wodną dla dzieci na upalne dni, baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia. Strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Deli Park, tylko 15 km od Poznania.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mamy jeszcze czas na telefon. Do pani Elżbiety chciałem zadzwonić.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Elu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Od twojego Antoniego przyszły życzenia do ciebie.
2: Tak, coś wspominam właśnie, tak? Że będę miała niespodziankę.
1: Ale nie mówił konkretnie?
2: Ale nie mówił konkretnie, nie.
1: No właśnie, oto i się ziściła, to ja jestem ta niespodzianka i nie wyskakuję z tortu. Elżbietko, słuchaj, 53. rocznica ślubu.
2: Brzmi dumnie i kochamy się tak jak 53 lata
1: temu. Co ty powiesz? Dobra, dawaj receptę.
2: Recepta jest taka, żeby i ustępować. Raz trochę mąż, trochę żona.
1: No tylko, czyli kompromis.
2: Idziemy czasami na kompromis, tak.
1: Antoś pisze tak. Droga Eleczko. Eleczko, jak ładnie.
2: Tak.
1: Dziękuję za te minione lata spokoju i radości. I życzę ci na dziś i na dni następne też wiele spokoju, dużo sił fizycznych i duchowych. A dla nas obojga znowu spokoju i radości ze wspólnego codziennego życia. Twój Antoni.
2: Bardzo się wzruszyłem.
1: No.
2: I bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję panu, panie Robercie. Uwielbiamy pana oboje. Oglądamy, jaka to melodia. Bardzo lubimy. I dla pana też życzymy wszystkiego, co najlepsze.
1: No, dziękuję. Pa.
2: Pa, pa, pa. Serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo. I spokojnie teraz zapowiadam, bo Antoś tak życzył, tak dużo tego spokoju było, więc ja teraz spokojnie. Edyta Geppert, Szukaj mnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, tyle. Dzisiaj się już więcej nie zmieści, ale za tydzień jeszcze się spotkamy i będziemy mieli ze sobą dwa dni. A po 14:00 moje najpiękniejsze melodie. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi oczywiście. I to jest program Asi Kruk. Zapraszam po 14:00, a ja Państwu dziękuję za cały weekend. I do miłego usłyszenia wkrótce. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ach, co za dzień. Co się

0: Stało. Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, czyli rozmowę o muzyce i życiu z klubowiczką, akurat w dzisiejszym przypadku Klubu Pogodnych Ludzi. Ale najpierw wiadomości o 14:00.
14: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
14: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
15: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
14: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
16: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
14: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: Pogoda.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Jest niedziela, więc moje najpiękniejsze melodie. Dzień dobry, Pani Angeliko.
2: Witam serdecznie, Pani Asiu.
1: Ja mam napisane, że Pani jest z Opalenicy, a to jest takie piękne miejsce.
2: Tak, jest to miasto pierwszego polskiego motocykla o nazwie Lech, który jest taką wizytówką naszego miasta.
1: Czyli jest Pani dumną mieszkanką swojego miasta.
2: Opaleniczanką.
1: Opaleniczanką.
2: Tak.
1: Otóż to dziękuję Pani bardzo. Ale teraz nie ma Pani w Opalenicy, bo jest Pani na wypoczynku. Może Pani o tym powiedzieć?
2: Jestem, tak. Jestem aktualnie w Górczałkowicach Zdrój. Jest to na Śląsku. Dziś aktualnie zwiedzam ogrody Kapiasa w towarzystwie tutaj koleżanki z sanatorium. Cudowne miejsce, polecam, jak tylko będziecie Państwo na Śląsku. No, można to zobaczyć i też można zakupić rośliny, które tutaj rosną, więc to jest ważne.
1: Nabędzie Pani coś sobie do domu?
2: Niestety, jeszcze mam 2 tygodnie turnusu, więc nie da rady. Ale kto wie, czy nie zawitam w powrotnej drodze do domu tutaj, żeby coś zakupić.
1: No, dokładnie. Tak, jak są roślinki, to tak bez roślinki wracać, to wie Pani,
2: tak,
1: proszę sobie coś tam
2: trudne.
1: Kupić. No właśnie, właśnie.
2: Tak, tak.
1: Fajnie, Pani Angeliko, no to życzę cudownego wypoczynku. A Pani ulubiony zabieg w tym sanatorium?
2: Basen i ćwiczenia w basenie.
1: No jasne. O.
2: Proszę uwierzyć, że w basenie też można się spocić.
1: Ja to wiem.
2: No i super.
1: I też to lubię. Pani Angeliko, za chwilę będziemy rozmawiać o Pani najpiękniejszych melodiach. Cudnie sobie Pani wybrała, to tak tylko tytułem wstępu. Mówię to Pani i wszystkim, którzy nas w tej chwili słuchają.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Rozmawiamy sobie dzisiaj z panią Angeliką, która w plenerze, na spacerze, w sanatorium. Wspaniale, ale my tutaj się spotykamy dla muzyki i pani pięknie sobie wybrała. Zaczniemy Wodeckim i Wodeckim skończymy za niecałe 2 godziny. Nad wszystko uśmiech twój i Zbigniew Wodecki to pani najpiękniejsza melodia?
2: Jedna. Najpiękniejszych melodii mam wiele, a ta akurat melodia kojarzy mi się z moją mamą, której już nie ma, ale uwielbiała też ten utwór i miała do tego piękny uśmiech. I po prostu, kiedy to słyszę, zawsze mam tak przed oczami, że gdzieś tam moja mama się do mnie uśmiecha.
1: O, to piękne wspomnienie, wzruszające bardzo. Tak. Wcale się nie dziwię, że pani wybrała ten utwór, jest rzeczywiście piękny, no i tutaj jeszcze taka historia. Nad wszystko uśmiech twój, gramy dla pani, specjalnie pani Angeliko, tę piosenkę w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego na antenie Radia Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, jeszcze tydzień i wakacje. A chociaż jeżeli jest już po Radzie Pedagogicznej, to już jest takie rozluźnienie i przygotowania do tego ostatniego apelu ewentualnie. A może już ktoś zaczął wakacje? Może o tym porozmawiamy w ostatnim tygodniu szkoły. Jutro od samego rana. Bardzo serdecznie zapraszam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek i przez cały pracujący tydzień. Od godziny 6 do 10. A za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
1: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
4: I wczoraj pojechałem na myjnię.
1: No.
4: No i dlatego pada deszcz.
3: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Kaufland jest
17: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Daleko jeszcze?
19: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
18: Wow, jaki błękitny.
1: A to nasz hotel przy samej plaży.
19: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
1: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
19: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Została ostatnia reklama.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, czyli spotkania z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, którzy opowiadają o swojej ulubionej muzyce. Pani Angelico, pani długo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi?
2: W sumie niedługo, bo myślę, że około 4, może 5 miesięcy. Ale słucham was bardzo dawno. Radio kończyło, miało właśnie urodziny 11 lat. No to ja myślę, że słucham was od 10.
1: Okej, to bardzo mnie to cieszy w takim razie. A co pani może powiedzieć o kolejnym swoim wyborze muzycznym? Nat King Cole, Mona Lisa.
2: To jest utwór, który przenosi mnie w stare czasy. Ja mam taką chyba starą duszę. I trochę żałuję, że jestem tak, nie wiem, późno urodzona.
1: Naprawdę? Aż tak?
2: No i tak. Kojarzy mi się ten utwór z jakimiś wytwornymi przyjęciami, z panami w smokingach. No i że wszystko było takie wytworne. Chciałabym kiedyś przenieść się do tamtych czasów.
1: Okej, okay. Ja się nie dziwię, ale dajmy tutaj taką małą gwiazdkę, chciałabym się przenieść do tamtych czasów, bo ja mam tak samo kilkadziesiąt lat wstecz, ale do tej bardziej wytwornej części świata.
2: No tak, oczywiście, no, że
1: no,
2: tak.
1: Tak, no to wiemy.
2: Tak.
1: Jak tam różnie bywało.
2: Oczywiście.
1: No pewnie. Na pani życzenie Mona Lisa zaśpiewa Nat King Cole, a my uruchamiamy teraz wyobraźnię. Widzimy panów w smokingach i my tak. W tych tam takich różnych, że z tyłu się nam ciągnie i tak. Wszystko jest ładnie, pięknie.
2: Oczywiście.
1: No dobrze, pani Angelico, proszę bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pięknie pani Angelika opowiada o swoich wyborach muzycznych dzisiaj. Och, Karol, Nil Sedaka. To jest taka piosenka, która często pojawia się na antenie Radia Pogoda, ale nie często w wyborach naszych słuchaczy klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. A pani ją wybrała. Dlaczego?
2: Wybrałam tą piosenkę, ponieważ 20 lat temu, 30 czerwca niedługo będzie te 20 lat, brałam ślub z moim mężem i to był utwór, który był, że tak powiem, takim przewodnim utworem na początek naszej biesiady. Jest to taki utwór, który do mnie przemawia, jak już powiedziałam wcześniej. Lubię te lata takie 60. Lubię te utwory. Wydaje mi się, że ludzie wtedy też byli bardziej życzliwi. No i tak szło na kimś polegać. W dzisiejszych czasach jest to chyba trudniejsze. A wtedy było to chyba łatwiej. I ona mi się tak pozytywnie kojarzy.
1: Z pierwszym tańcem.
2: Bo ja nie znam angielskiego. Nie wiem dokładnie, o czym jest ta piosenka. Myślę, że jest o kobiecie.
1: Tak.
2: On to tak przekonywująco śpiewa.
1: To jest ciekawe spostrzeżenie. To jest chyba marzenie każdego artysty. Gdybyśmy mieli okazję porozmawiać z Nilem Sedaką, to ja bym mu to właśnie przekazała. Wie pan co, panie Nilu? A jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że pan śpiewa przekonywująco. I myślę, że to byłby dla niego naprawdę komplement top. Najważniejszy, bo to chyba o to chodzi wśród artystów. Jeżeli słuchają nas jacyś artyści, to proszę słuchać słuchaczy. To jest bardzo ważne. Ojejku, fajnie, fajnie. Pani Angeliko, och, Karol, Nil Sedaka już za chwilę w Radiu Pogoda. Specjalnie dla pani do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15, bo tutaj jeszcze trzy pani wybory muzyczne, też bardzo interesujące.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
4: Wszystkie teksty na tej płycie.

0: Kinga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
13: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
14: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
13: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
14: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda, kłaniam się w niedzielę. Asia Kruk, jest 15 i czas na najważniejsze wiadomości, a później wracamy do rozmowy z panią Angeliką w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie.
11: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
12: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
11: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
13: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
11: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.

0: Pogoda.
1: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Angeliko.
2: Witam serdecznie.
1: A jak pani nie jest w sanatorium, to czym się pani zajmuje w opalenicy?
2: A prowadzę swój własny biznes, a oprócz tego jestem modelką 50+. 50 chodzi o wiek.
1: I teraz dopiero mi to pani mówi?
2: No wszystkiego nie idzie opowiedzieć. Tak. Mamy taki klub dziewczyn, gdzie jesteśmy, o, najstarsza nasza koleżanka ma 75 lat. No i urządzamy różnego rodzaju pokazy mody. Zapraszają nas to koła gospodyń, to dyrektorzy z domów kultury. No i prezentujemy, na przykład 4 lipca mamy takie spotkanie w mieście Wolsztyn na rynku. Będą to lata Krzysztofa Klęczona, początek lat 70. Pan dyrektor Domu Kultury zaprosił nas, gdyż taki koncert, zespół Trzy Korony. No i my tam będziemy w modzie lat 70.
1: Ale ekstra. Proszę państwa, 4 lipca jedziemy do Wolsztyna. Tam na rynku niesamowite spotkania, także z naszą słuchaczką, tak, panią Angeliką. Jestem niezmiernie dumna z tego, że mamy takich słuchaczy. Proszę pozdrowić wszystkie koleżanki, koniecznie.
2: Pozdrawiam wszystkie koleżanki modelki od Radia Pogoda.
1: A wie pani, to jest rynek przyszłościowy, jak to mówią, bo ten rynek właśnie tych modeli, modelek silver, jak to się ładnie określa, to się, on tak, się dopiero rozwija. Ale to jeszcze będzie moc w tym wszystkim, tak sobie myślę.
2: Myślę, że tak.
1: No właśnie. Za chwilę, pani Angeliko, wracamy do pani wyborów muzycznych.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie pani Angeliki, która teraz trafia w moją strunę, w moje serce. Dla mnie ta piosenka, o której za chwilę pani będzie opowiadać, jest bardzo ważna. Bardzo ją lubię śpiewać, chociaż absolutnie nie potrafię, ale za chwilę zaśpiewamy razem. Niech żyje bal Maryla Rodowicz. Dlaczego pani wybrała tę piosenkę?
2: Jak jest w słowach, niech żyje bal, bo życie to bal jest nad bale. I jak człowieka spotka w życiu, no przemieszczenie się na drugą stronę tego świata i on wraca tu z powrotem, a tak się zadziało w moim przypadku, to ma się większy szacunek do tego balu, który życiem się nazywa. Mhm. I myślę, że w słowach tych piosenki, jak ktoś się bardzo słucha, to wyczytać można więcej niż myślę zamierzał autor.
1: Ja też tak właśnie myślę o tej piosence, ale tego, co mi pani powiedziała przed chwilą, to się nie spodziewałam. W takim razie tym bardziej się cieszę, pani Angeliko, że rozmawiamy. Jest pani jedną z tych osób, które, jak to się mówi, mają drugie życie w tym jednym życiu, tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Mam takie koleżanki i kolegów i chyba wiem, o czym pani myśli, bo z nimi też przegadałam długie godziny na właśnie takie te różne tematy, które łatwe nie są, ale w efekcie no, są szczęśliwe, bo jesteśmy tu i teraz i możemy rozmawiać.
2: Właśnie. No i właśnie. Oczywiście z tego trzeba się jak najbardziej cieszyć.
1: Cieszyć i doceniać. O, pięknie.
2: Tak.
1: Maryla Rodowicz, niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Dla pani Angeliko w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Do godziny 16:00 najpiękniejsze melodie pani Angeliki. Sami Państwo słyszą dość, no, takiej intymnej czasami rozmowie, ale bardzo sympatycznej i barwnej. Kocham rozmawiać z Państwem, naprawdę. Jeżeli są Państwo w Klubie Pogodnych Ludzi i chcieliby Państwo pogadać na antenie Radia Pogoda o swojej ulubionej muzyce, serdecznie zapraszam. Proszę dać znać, nawet teraz przez telefon. 22 444 4004. Proszę się nagrać na naszą automatyczną sekretarkę, zostawić numer telefonu do siebie, to oddzwonimy. No i fajnie będzie. A jeżeli Państwo nie są w Klubie Pogodnych Ludzi, to się proszę do niego zapisać. Zapisy prowadzi Monika Tarka codziennie po południu w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Została ostatnia reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. A pani Angelika wśród swoich wyborów muzycznych zamieściła jedną z takich najpiękniejszych melodii, którą my nazywamy jednym z hymnów Radia Pogoda. I to jest Pogoda Ducha, a wykonuje tę piosenkę Hanna Banaszak. Uśmiecha się pani.
2: Tak, bo jak ją słyszę na waszej stacji, to podgłaśniam radio. I po prostu, nie wiem, nawet wtedy, kiedy pada deszcz, ona daje taki promyk słońca, więc no tyle. No co mogę powiedzieć więcej? Chciałabym, żeby więcej ludzi miało tyle pogody, ducha, ile jest w tej piosence.
1: No, może powinni sobie częściej Radio Pogoda włączyć i zrobić głośno.
2: Na pewno, to w ogóle nie ulega żadnym wątpliwościom. Ja tutaj mniej go słucham, a w domu, że tak powiem, od rana do wieczora, a że ja jestem nocnym Markiem, to i w nocy, więc słucham. Więc Radio Pogoda to jest taki mój przyjaciel.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się z tego cieszę.
2: Nastrajacie po prostu, to jest coś cudownego wydaje mi się, zarażam tutaj ludzi, bo nawet mówię, że jest bezpłatna aplikacja na telefon, tutaj w sanatorium dużo ludzi nie wie, więc propaguję, że tak powiem, robiąc wam dobrą reklamę.
1: To ja panią mianuję ambasadorką Radia Pogoda.
2: Cudownie, dziękuję bardzo.
1: Niech się stanie pani ambasadorką. Pogodę ducha śpiewa Hanna Banaszak, a już za chwilę finał, wielki nawet finał naszej rozmowy dzisiejszej.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Angeliką. Rozmawiamy sobie o pani Angeliki najpiękniejszych melodiach. Przed nami ta ostatnia i ja mówiłam na początku, może państwo nie słyszeli, to powiem jeszcze raz. Zaczęliśmy od Zbigniewa Wodeckiego i Zbigniewem Wodeckim skończymy już za chwileczkę. Szczęście jest we mnie, czyli Frank Sinatra po polsku po Zbigniewowskiemu, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Akurat tę jeszcze piosenkę sobie pani wybrała.
2: Dlaczego? Mhm. Ja ogólnie bardzo lubię Franka Sinatra, ale względem tego, że w czasach mojej szkoły podstawowej uczyło się innego języka niż jest angielski, nie znam go. A bardzo pięknie zostały napisane słowa, które wykonywał Zbigniew Wodecki. To jest piosenka, którą wybrałam sobie, że tak powiem, w tą ostatnią podróż. I mam to zapisane, żeby kiedy już mnie zabraknie, to żeby właśnie tą piosenkę gdzieś tam zagrać.

0: Bo to taka piosenka jest niby ostatnia, ale tak naprawdę jest taka porywająca do życia. Mhm. Ja to tak kojarzę i te piękne słowa i tego, że to już tyle lat, co Zbigniewa też nie ma, a był gościem w naszym mieście, mam z nim nawet zdjęcie z tego okresu na koncercie, także tak mi się dobrze kojarzy, ciepło, pozytywnie, z takim pozytywnym nastrojeniem do ludzi, do świata. O tak.
1: To umawiamy się, pani Angeliko, tak, że za chwilę specjalnie dla pani ta piosenka na antenie Radia Pogoda i okej, ona zabrzmi, ale ja pani ze wszystkich sił życzę, żeby w tym sensie, w którym pani sobie tę piosenkę wybrała, o czym mówiła pani dosłownie przed chwileczką, to żeby ona zabrzmiała dopiero za jakieś 154 lata.
0: Super, trzymam panią za słowo.
1: Ja trzymam kciuki
0: jeżeli by tak się udało, no to chciałabym to zobaczyć.
1: I żeby przez te wszystkie lata pani modelingowała i stawała na najważniejszych wybiegach świata.
0: Oczywiście, razem z moimi koleżankami, kolorowymi ambasadorkami mody.
1: Oj, pięknie, pięknie. Bardzo pani dziękuję, pani Angeliko.
0: Dziękuję, cudowna rozmowa.
1: Cudowna
0: pani
1: rozmowa,
0: dziękuję.
1: Zgadzam się. Tak jest. Proszę sobie odpoczywać, proszę się kurować, rehabilitować, bo jeszcze ma pani dużo do zrobienia.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i grajcie tak dalej długo, długo i jeszcze dłużej.
1: I tak będzie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a ty komu kibicujesz?
19: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
18: Mistrz!

powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Reklama.
12: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
12: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
13: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
3: Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
12: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruch i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Została ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Reklama.
15: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb.

Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najmniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy!
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Została ostatnia reklama.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Gingach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: I co z tego dziś masz? Pusty...
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Reklama.
4: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
4: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
13: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
4: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
14: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
4: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
15: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
4: Po południe, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
2: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda.

0: emocje. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.

0: emocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład

0: 40% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Została ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj jutro o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Marian?
9: Mhm.
8: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
11: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Została ostatnia reklama.
22: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
23: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zwykle sporo tematów z naszego miasta i regionu.
24: Z mikrofonem przez Poznanie.
23: W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji stulecia funkcjonowania dzielnicowych w Polsce. Uhonorowano też zasłużonych dzielnicowych z Wielkopolski.
2: Młodszy aspirant Krzysztof Sywnacki. W chwili obecnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Wydziału Prewencji, ale moja obecność tutaj związana jest z sukcesem w zeszłorocznym konkursie Dzielnicowy Roku. W tamtym czasie byłem dzielnicowym komisariatu policji w Komownikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Praca dzielnicowego przede wszystkim istotny jest w niej taki kontakt z otoczeniem i z ludźmi. Polega na zbieraniu informacji, na realizowaniu różnych pism z przeróżnych instytucji. To są często ustalenia dla sądu, dla ośrodka pomocy społecznej. Jest to również zbieranie informacji do zdarzeń kryminalnych, które już zaistniały, na zasadzie zrobienia jakiegoś rozpoznania posesyjnego, spytania sąsiadów, czy może mają jakiś monitoring, czy widzieli, co się działo. Jest to również kwestia udziału w grupach diagnostyczno-pomocowych związanych z przemocą domową przy zespołach interdyscyplinarnych, ale jest to również czasem i kwestia obsługi interwencji, wykrywania wykroczeń. Zakres zadań jest bardzo szeroki.
23: Mieszkańcy chcą współpracować?
2: Powiem panu szczerze, że na palcach jednej ręki mogę wyliczyć sytuacje, w których był jakiś bardzo duży opór z tym związany. Gdzieś zauważyłem, że jednak to zaufanie do dzielnicowego jako części tej policji jest dosyć wysokie w naszym społeczeństwie. Zazwyczaj stwierdzenie dzielnicowe otwiera dużo więcej drzwi niż samo stwierdzenie policja. Ludzie chętniej rozmawiają z dzielnicowymi, w moim odczuciu. Jakby jedna okolica może się cechować takim zjawiskiem, druga może być dużo spokojniejsza. Wszystko zależy od demografii, gdzieś tam sposobu zabudowy też terenu, ilości mieszkańców.
3: Ja nazywam się sierżant Hubert Zawadzki, na co dzień służę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie na stanowisku dzielnicowego. Z czym to się wiąże? Wiąże się z różnymi zadaniami. Moja praca każdego dnia wygląda inaczej, mierzę się z innymi zadaniami i wyzwaniami. Przede wszystkim utrzymuję bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Jestem osobą, z którą mieszkańcy zwracają się z problemem. Często są to jakieś konflikty sąsiedzkie, często to są interwencje w rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy domowej.
4: Młodszy aspirant Natalia Jankowiak, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem dzielnicową, w związku z tym wykonuję swoje obowiązki na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pracę swoją łączę z pasją. W związku z tym, że moją pasją jest brazylijskie jiu-jitsu, z pracy jestem bardzo zaangażowana, mam empatię do ludzi. Brazylijskie jiu-jitsu charakteryzuje się tym, że zyskuję mnóstwo kontaktów, w związku z tym, że jeżdżę na zawody, na różne seminaria i w związku z tym mogę pasję łączyć z pracą dzielnicowego. Zdobywam nowe kontakty, poprzez mam łatwiejsze możliwości w nawiązywaniu kontaktów z osobami z społeczeństwa, gdzie oni zgłaszają mi problemy, a ja je łatwo rozwiązuję.
21: Jestem starszy aspirant Adam Skotnik, pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Głównie tutaj kontakt z ludźmi, taki pierwszy kontakt. Ludzie często dzwonią tutaj do mnie, czy do dzielnicowych ogólnie, z jakąś sprawą, z jakimś problemem, potrzebują jakiejś porady, pokierowania, w którą stronę, potrzebują pewnych zapewnień. Generalnie na tym polega tutaj moja praca, czy praca dzielnicowych.
23: W Wielkopolsce pracuje 800 dzielnicowych, wakatów raczej nie ma, mówi komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk.
24: Mały wakat, jeśli chodzi o służbę dzielnicowego, dlatego że wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przechodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać.
23: Startuje też kampania Znani na Dzielni.
24: Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy, kto mieszka w Wielkopolsce, no wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy. A jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Szanowni Państwo, staramy się za wszelką cenę udrażniać te kanały informacyjne, tak aby społeczeństwo wiedziało, kto jest dzielnicowym. Musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest bardzo duża rotacja społeczeństwa w całym kraju, tak? Dużo społeczności napływowej. Na ile możemy, staramy się radzić, natomiast no, ta kampania ma też służyć temu, aby ten wizerunek przybliżyć. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
23: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary dodaje.
5: To, że dzielnicowych powołano już na początku powstania polskiej policji, to świadczy, że byli od początku potrzebni. Dzielnicowy to jest osoba, która jest skarbnicą wiedzy. W zasadzie ja pamiętam, a mam 40 lat służby, zawsze jeżeli się coś wydarzyło w rejonie, to kryminalny nie szedł do nikogo innego, tylko zgłaszał się do dzielnicowego i się pytał, kto mu popełnić to przestępstwo albo wykroczenie. Tak jak pan generał powiedział, jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, więcej te, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli. Technologicznie może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne, bo w każdej chwili zresztą mają telefony służbowe, można do nich zawsze zadzwonić o każdej porze. Tu też nie powiedziano, ale dzielnicowi rozwiązali wiele problemów rodzinnych. Mamy osoby z niebieską kartą i oni są często takimi mediatorami z tymi osobami i rozwiązują ich problem. Pomagają im załatwić pracę, pomagają im skierować na leczenie. Także jest wiele rzeczy, które robi dzielnicowy, których nie widać, ale jak widać dane odnośnie zaufania publicznego, one są trafione i trafiają w to miejsce, gdzie powinny i dzięki temu budujemy bardzo pozytywny wizerunek policji.
23: W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego był również marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
6: Objąłem patronat nad stuleciem dzielnicowych w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce, ponieważ to jest bardzo ważny rodzaj służby policyjnej w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Służby opartej na otwartości, zaufaniu, na powierzeniu tych najbliższych mieszkańcom spraw w ręce osoby, która zna swój rejon działania i jest gotowa pomóc w każdej sytuacji, która tego wymaga. Osoba, która stara się poznać społeczność, w której funkcjonuje i też identyfikować określone zagrożenia związane czy to z relacjami międzysąsiedzkimi, czy nawet czasami wewnątrzrodzinnymi, jeśli mówimy o przemocy domowej, czy też tymi zagrożeniami zewnętrznymi w postaci na przykład zagrożenia kradzieżą, napadem lub też innymi. Dzisiaj szczególnie mówimy również o terroryzmie czy o dywersji, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze teren, mieszkańców, potrafi rozpoznać, kto jest potencjalnym źródłem zagrożenia, jest niezwykle cenna. To jest osoba, która jest de facto twarzą policji w lokalnym środowisku i jest osobą pierwszego kontaktu. Jeśli cieszy się zaufaniem, jest rozpoznawalna, to myślę, że zdecydowanie poziom bezpieczeństwa się podnosi i stąd myślę, warto, żebyśmy poznawali swoich dzielnicowych, żebyśmy doceniali tę pracę i żebyśmy stworzyli warunki również jako społeczność do tego, żeby być partnerem dla tych osób i jak trzeba, to również wspomóc je swoją pomocą, swoją informacją, czy też swoimi obawami, bo ten dialog jest tutaj kwestią kluczową i rolą dzielnicowych jest prowadzić ten dialog pomiędzy służbą a mieszkańcami. Ja myślę, że dzisiaj te czasy już są zdecydowanie inne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy policjant był potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańca, bo mógł ewentualnie przekaz jakiś negatywny skierować do swoich zwierzchników. Dzisiaj myślę, że większość mieszkańców jednak postrzega policjantów jako ludzi, którzy mogą pomóc. I sądzę, że ten poziom zaufania, który statystyki pokazują dla wielkopolskiej policji, który sięga 80%, to jest naprawdę dowód na to, że praca policji wielkopolskiej została dobrze wykonana, bo taki poziom zaufania życzyć każdemu. Więc myślę, że tutaj warto właśnie poprzez to promowanie osób, które pełnią funkcje dzielnicowych, w jakiś sposób zwiększać to zaufanie społeczne i też wykorzystywać ten mechanizm wzajemnego dialogu.
23: Przypomnę, w tym roku przypada 100. rocznica powstania służby dzielnicowych w Polsce. Obchody jubileuszu służby dzielnicowych w Wielkopolsce odbywają się pod hasłem Znani na dzielni. Czas na kolejny temat. Teraz znajduje się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a ze mną
7: Piotr Kurosiński, kierownik oddziału infrastruktury oświatowej Urzędu Miasta Poznania.
23: Coraz bliżej do wakacji. Jak wakacje, to w poznańskich placówkach z pewnością ruszą remonty.
8: To warto wiedzieć.
7: Praktycznie rzecz biorąc, w okresie wakacji jest spiętrzenie prac remontowych, bo to jest czas, kiedy dzieci nie ma w szkołach, w placówkach. Ten czas można poświęcić na realizację prac remontowych, które w normalnym trybie nie mogą się odbywać, a zatem szeroko rozumiane remonty sal dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, instalacji i praktycznie w każdej z placówek, w każdej szkole, przedszkolu, liceum, takie prace się odbywają w mniejszym lub większym zakresie. Miasto przeznaczyło ponad 80 milionów na tegoroczne inwestycje. Inwestycje, można powiedzieć, w skali całego roku są realizowane, nawet jeżeli placówki funkcjonują, ale w takim zakresie, którym nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
23: Sporo inwestycji będzie związanych ze sportem.
7: Dużo inwestycji ze sportem. Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7. Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Przy ulicy Przepadek powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk z uwzględnieniem boiska do piłki nożnej. Inwestycja, która będzie dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogółem inwestycja ta będzie kosztowała 4 miliony. Połowa z tego pochodzić będzie z budżetu miasta, druga część, jak wspomniałem, z dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Przebudowany będzie basen w szkole podstawowej numer 72 na Newtona. Zmodernizowanych będzie kilka boisk sportowych przy szkołach podstawowych. Nowy Orlik przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Także tych inwestycji sportowych jest bardzo dużo, ale inwestycje sportowe nie tylko. Również będą duże termorenowacje. 3 duże obiekty szkolne w tym roku będą poddane kompleksowej termomodernizacji na łączną kwotę 37 milionów złotych. To jest liceum ogólnokształcące numer 20 na Wichrowym Wzgórzu, liceum numer 38 na ulicy Drzymały i szkoła podstawowa numer 62 na Podolanach. Suma tych zadań to wartość 37 milionów złotych, z czego miasto pozyskało 20 milionów złotych na tą inwestycję, czy na te inwestycje również ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków unijnych. Na tym nie koniec. Ze środków unijnych w tym roku zakończone będą dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, dwie inwestycje związane z poprawą infrastruktury szkolnictwa zawodowego i przedszkolnego. Powstanie nowy budynek warsztatów przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ulicy Raszyńskiej. Zakończona będzie inwestycja związana z kompleksową przebudową przedszkola numer 112 na ulicy Osinowej na Dębcu. Przedszkole w pełni przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, winda, podjazdy. Ogółem kwota tych inwestycji na poziomie 13 milionów złotych.
23: W tym dofinansowanie unijne.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
23: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników poznańskiej Maltanki.
10: Powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
23: To za kilka minut, na początek jednak dłuższa rozmowa. W studio przed 27 grudnia w Poznaniu zagościły
11: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
25: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
26: Magdalena Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu
27: i Paulina Nowacka, przewodnik lokalny.
23: Na początek rozmawiać będziemy o wyjątkowym
12: szlaku.
11: Szlak architektury przemysłowej to perełka Lubonia. Lubonia, zostało to już wspomniane, leżącego przy granicy z Poznaniem, dosłownie przy granicy z Poznaniem, na południe od tego dużego miasta. Nasz szlak architektury przemysłowej, który chcemy przybliżyć, chcemy zachęcić, abyście Państwo zechcieli go zwiedzić, czy wstępnie, indywidualnie, przygotowując się do wycieczki już zorganizowanej, w grupowej, po to, aby świetnie spędzić kilka godzin i odkryć rzeczy, które, no myślę, że będą bardzo zaskakujące. Szlak powstał, aby ukazać piękno, unikatowość i niesamowitą wartość szeregu zabytków architektury poprzemysłowej, zabytków, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, czy na początku XX wieku, które, z których część jest unikatem na skalę światową, a część niesie ze sobą bardzo ciekawe opowieści połączone w utworzony, gotowy produkt, jakim jest wycieczka po szlaku architektury przemysłowej. I ten gotowy produkt funkcjonuje już od 2015 roku. Nie jest znany szerzej, niekiedy nie jest znany również mieszkańcom Lubonia. Ostatnio spotkałam się z takim komentarzem, iż 60-letni mieszkaniec Lubonia był zachwycony po powrocie z wycieczki i powiedział, no nie miałem pojęcia, że mamy w Luboniu takie perełki.
13: Ja myślę, że i wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski nie ma pojęcia o tym, także serdecznie zapraszamy i jesteście Państwo bardzo mile widziani. Nie tylko mieszkańcy Lubonia, tak jak pani burmistrz wspomniała, jako zaskoczenie samych mieszkańców, czyli jak tutaj być turystą we własnym mieście. Natomiast mieszkańcy Poznania też są bardzo mile widziani, zapraszamy serdecznie.
14: Luboń skrywa wiele tajemnic, jeszcze nieodkrytych. I żeby ułatwić Państwo odkrycie tych tajemnic, nie czekanie na wycieczkę z przewodnikiem, zostaliśmy partnerem projektu Poznaj Historię. Poznajemy historię za pomocą kodów QR, które odczytujemy z tabliczek. Tabliczki są zlokalizowane w 7 miejscach. Skupiliśmy się głównie na szlaku architektury przemysłowej. Jednym z pierwszych miejsc są budynki byłych zakładów chemicznych, także jeżeli interesują Państwa historie skrywane przez fabryki, zapraszamy na stronę Poznaj Historię do zakładki Lubonia, gdzie możecie znaleźć ten kod QR i już z poziomu swojego komputera wysłuchać słuchowiska. A jeżeli macie czas, to zapraszamy do Lubonia, tak aby szlakiem naszych tabliczek wysłuchać ciekawych historii o budynkach zakładów ziemniaczanych, o budynkach szkoły elementarnej, zakładów chemicznych.
8: To warto wiedzieć.
14: Także to są naprawdę ciekawe historie i można odkryć Luboń indywidualnie, szukając tabliczek z kodem QR.
12: Do czego oczywiście zachęcamy, tylko zapytam, to jest bezpłatne.
14: To jest bezpłatne, tak. Każdy, kto ma telefon, może pobrać mapkę ze strony Poznaj Historię, szukać tabliczek i bezpłatnie tych słuchowisk posłuchać.
26: My jako Ośrodek Kultury zachęcamy na spacery z przewodnikiem, na wycieczki zorganizowane. Wycieczki odbywają się raz w miesiącu, wybraną sobotę miesiąca. W bardzo kameralnych grupach 15-osobowych spotykamy się na dworcu PKP w Luboniu o godzinie 11, gdzie podjeżdża po nas busik, zabiera nas na objazd wszystkich fabryk i z powrotem w to samo miejsce nas odwozi. Nie ma problemu z parkowaniem, bo przy dworcu PKP jest duży, wygodny parking. Możecie tam Państwo zostawić samochód, rower. Także zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji. Raz w miesiącu, wybraną sobotę miesiąca. Harmonogram ukazuje się zawsze na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a zapisy też są prowadzone albo mailowo, albo telefonicznie, także zachęcam do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Kultury.
15: Ja ze swojej strony muszę oczywiście wszystkich serdecznie zaprosić i polecić ten szlak. Dlaczego? Ponieważ jest to taki wybór nieoczywisty. Wszyscy znamy dobrze Poznań, a natomiast mniej osób zna miasto Ościeżne. No i szlak architektury przemysłowej jest takim nieoczywistym wyborem, ale jednak bardzo, bardzo ciekawym, ponieważ nie każda gmina jest w stanie zaoferować tak ciekawe miejsca, które znają historię lokalną, gdzie ludzie, nasi mieszkańcy sami czasami podczas wycieczki dopowiadają swoje osobiste historie, dlatego każda wycieczka jest inna. Każda wycieczka ma odniesienie jakieś takie osobiste, a ja ze swojej strony zapewniam, że również mam wiele takich osobistych historii, ciekawych rodzinnych wydarzeń.
12: to proszę zdradzić i opowiedzieć chociaż jedną z nich.
13: Chociaż jedną z nich mogę zdradzić, że podczas zwiedzania chociażby naszej dawnej fabryki drożdżowni chętnie opowiadam o historii mojego pradziadka, który jeszcze 120 lat temu przybył tutaj na tę ziemię i pracował tutaj jeszcze w fabryce jako tokarz. No i tutaj zaczęła się historia naszego, że tak powiem, rodu, czyli historia rodziny Stręg, która przybyła tutaj, pradziad był protoplastą. No i kiedy opowiadam tę historię, zazwyczaj wielu uczestników wycieczki chętnie dopowiada swoje historie, dlatego te wycieczki są tak ciekawe, tak jak wspomniała Magda, takie kameralne, a jednak otwierające bardzo dużo różnych innych wątków.
12: Powiedziała pani o tej fabryce, fabryka drożdżowni?
13: Tak, to była drożdżownia, ale jednocześnie pamiętajmy, że zwiedzamy trzy różne fabryki, znane kiedyś pewnie też poznaniakom, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, które przecież zatrudniało nie tylko ludzi z Lubonia, ale z Poznania.
12: Z pewnością to nie lada atrakcja dla tych, którzy chcą cofnąć się w czasie, prawda?
13: Cofnąć się w czasie i dotknąć tej historii i zobaczyć ją osobiście, bo jedynie udział w zorganizowanej wycieczce na szlaku umożliwia wejście do cały czas funkcjonującej hali, w której odbywa się nadal produkcja, a która to hala jest unikatowym zabytkiem, unikatowym elementem architektury przemysłowej. Przykłady tego budownictwa występują w podręcznikach studentów w Japonii i wielu innych krajach na świecie. Jedyna okazja, aby zobaczyć tę halę, która na co dzień jest niedostępna, nie ma możliwości, aby ją zwiedzać indywidualnie, to właśnie udział w wycieczce zorganizowanej na szlaku.
12: Jeśli zaplanujemy sobie weekend, czas wolny w Luboniu, co jeszcze musimy zobaczyć?
13: No ja muszę serdecznie wszystkim polecić Luboń, ponieważ jak wiemy, Luboń w 1954 roku powstał z połączenia trzech wsi, czyli mamy Lasek, taki typowy rolniczy, gdzie rodziny bamberskie tworzyły tam swoje gospodarstwa. Mamy tutaj Żabikowo, czyli poznaniacy pewnie znają jako obóz karnośledczy, ale przecież mamy historię osadnictwa niemieckiego, a jednocześnie mamy ten właśnie Luboń Dolny, jak my mówimy na niego, czyli raz, że mamy historię Augusta Cieszkowskiego, czyli dom włodarza, ale właśnie te fabryki, ten Luboń, wszystkie te historie są niezwykle ciekawe, no i Luboń może pochwalić się właśnie tymi wątkami i tak naprawdę nie jeden weekend, ale musielibyśmy na kilka weekendów wybrać się do Lubonia, żeby wszystkie te miejsca odwiedzić, a sprzyjają temu powstałe gry miejskie, questy, no i właśnie zorganizowane wyprawy.
12: I powiedzmy, że to bardzo blisko Poznania.
13: Niezwykle blisko, także możemy tutaj dotrzeć i koleją, i środkami transportu publicznego, możemy przyjechać rowerem, na co też...
0: Czas wolny w Wielkopolsce.
13: Serdecznie zapraszam, no bo szlak architektury przemysłowej, w każdym z tych punktów znajduje się tablica informacyjna. Oprócz wspomnianych QR-kodów mamy taką mini ściągawkę, gdzie jest kwidesencja informacji i każdy, nawet tak jak mówiliśmy, bez przewodnika jest w stanie zobaczyć obiekt, przeczytać go, coś ciekawego o nim, no i ruszyć dalej.
26: Warto dodać, że te wycieczki mogą też odbywać się w języku angielskim. Mieliśmy już ostatnio studentów z czeskiego uniwersytetu, którzy specjalnie do Polski przyjechali zobaczyć unikatową halę Pelciga. Ona jest dlatego tak unikatowa, ponieważ ma 261 metrów długości i jest w formie takiego skrzywionego rogala, można powiedzieć, co nie jest typowe i oprócz takich funkcji estetycznych, ona przecież nadal do dzisiaj spełnia bardzo praktyczne funkcje, bo tam się nadal odbywa produkcja.
12: W kształcie rogala, tak. No w końcu okolice Poznań.
26: Tak. W końcu Poznań to nawet mamy tak, halę w kształcie rogala. Także tutaj też na szlaku poznacie Państwo, dlaczego ta hala została wybudowana właśnie w taki, a nie w inny sposób.
13: To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to te elementy, które łączą Luboń i Poznań. Można zobaczyć siewce nie tylko w naszym parku Siewcy w Luboniu, ale rzeźbę możemy zobaczyć przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A dlaczego tak właśnie jest? Jakie są ścisłe powiązania Uniwersytetu Przyrodniczego i Lubonia? To też warto się dowiedzieć. Powiem tylko, że to Luboń był pierwszy, a zatem przed Poznaniem, lokalizacją, w której powstała wyższa szkoła.
11: nie było jeszcze Wszechnicy Wielkopolskiej, nie było Wszechnicy Poznańskiej, nie było uniwersytetu, a w Luboniu w 1870 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny, utworzona przez Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, i to z Lubonia na bazie naszych gruntów sprzedanych przez spadkobiercę, który przepisał to wszystko na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego, i to w oparciu o naukowców, którzy pracowali w naszej Wyższej Szkole Rolniczej, tworzono szkołę w Poznaniu.
12: Z pewnością moglibyśmy długo, długo rozmawiać na temat Lubonia, ale drogie panie, na koniec naszej rozmowy takie pytanie. Dlaczego warto być w Luboniu? Na początek pani burmistrz.
11: Warto być w Luboniu, dlatego że można dostrzec powiązania pomiędzy sąsiednimi miastami, a warto znać swojego sąsiada.
1: Warto być w Luboniu, dlatego że możemy poznać ciekawe opowieści, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.
26: Warto być w Luboniu, dlatego że właśnie mamy takie perełki architektury.
13: Warto być w Luboniu, ponieważ ma wiele historii jeszcze nieodkrytych i jest takim nieoczywistym wyborem, ale bardzo, bardzo interesującej turystyki.
12: Ja przypomnę, że w naszym studio dziś gościły
11: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
25: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
26: Magda Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu,
11: Paulina Nowacka, przewodnik miejski.
12: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
16: Dziękujemy.
12: A teraz zgodnie z obietnicą mam coś dla miłośników kolejki parkowej Maltanka. O szczegółach opowie Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
10: Na ten moment czekali chyba wszyscy miłośnicy kolejki parkowej Maltanka. Po 2 latach nieobecności na Maltankę powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
8: To warto wiedzieć.
10: Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki. Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance. Obecnie jest własnością MPK Poznań i ozdobą taboru wykorzystywanego na kolejce parkowej. W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie. Ponieważ parowóz z Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Prace już się zakończyły. Borsig został przetransportowany na Maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Kolejka parkowa Maltanka to obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Poznania. Przejażdżka nią cieszy nie tylko najmłodszych, ale również miłośników wąskotorówek. Maltanka to bowiem jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm, a każda lokomotywa i każdy wagon posiadają swoją bogatą historię. To właśnie w Poznaniu można zobaczyć Ryjka, czyli wagon motorowy z 1932 roku. Na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Poznańską wąskotorówką można więc wygodnie dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty. Kolejka jest czynna od wiosny do jesieni. W dni robocze kursuje co godzinę, a w weekendy co 30 minut.
12: W okresie letnim, wakacyjnym z Maltanki korzysta sporo turystów. Przejazd z okolic Śródki do stacji Zwierzyniec nie trwa długo, ale z pewnością cieszy, szczególnie tych najmłodszych.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
17: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
23: Zabiorę Was też na Szlak Piastowski.
2: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić, w tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
23: Zajrzymy też do nowego zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
3: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
23: Zaczynamy magazyn.
8: To warto wiedzieć.
23: Rusza sezon letni, za chwilę wakacje, nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
16: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieli na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacje. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku, no w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+ i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30, więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
18: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frunzkowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ścicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
19: Filip Borowiak, rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
4: 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszana na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
23: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
16: No, z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
23: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów. Autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji.
5: Czas wolny w Wielkopolsce.
23: Mamy kilka propozycji.
2: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Batusz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lenicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań. Czyli takie te serca szlaku, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
23: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu.

0: Spółki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca, godzina 17:30, Fredry 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
1: Spacer po Poznaniu potrwa około półtorej godziny.
2: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
1: Urodziły się tam chomiki europejskie.
3: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także. No i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy, przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bezstresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim Nowym Zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy co można. Same chomiki zresztą też robią co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o trzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Clicetus clicetus. Ten rodzaj Clicetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednik. Jako słowo chomik, pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym, czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
1: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od bardzo ważnej informacji dla kierowców. Ruszyły prace przygotowawcze do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesinę.
4: A 22 czerwca, czyli w poniedziałek, ruszą właściwe prace remontowe.
2: To warto wiedzieć.
4: To część planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, która ma przede wszystkim na celu zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni.

0: co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy kierowców. Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska SA. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej na wierzchni łącznic węzła Poznań-Krzesiny oraz części dróg S11 i drogi wojewódzkiej 433, czyli fragmentów ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców oraz aby węzeł i przejazd przez węzeł był dostępny dla kierowców przez cały okres trwania remontu. Niemniej należy liczyć się z utrudnieniami i w niektórych wypadkach objazdami. Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą prowadzone pozostałymi łącznicami węzła, natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Tutaj zwracamy uwagę kierowców na to, aby jeździli ostrożnie, aby nie patrzyli, nie jechali na pamięć, tylko żeby zwracali uwagę na znaki, stosowali się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Przypominam, że w obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co jest bardzo ważne i prosimy o ostrożność. Zawsze będzie można wjechać i zjechać na autostradę. W pierwszym etapie roboty drogowe będą się odbywały na łącznicach relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko, a także na fragmencie wspomnianej ulicy Bolesława Krzywoustego, to znaczy odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic będzie odbywał się pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. Natomiast wystąpią utrudnienia ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic zostanie poprowadzony jednym szybkim pasem ruchu. Po stronie południowej ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Zostanie wprowadzone oczywiście ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
1: Te prace były konieczne w tym miejscu?
0: Tak, te prace to jest element wieloletniego planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej. Aby zapewnić wysoką jakość nawierzchni i komfort podróży, te prace należy wykonać teraz. W trakcie dobudowy trzeciego pasa zostały wykonane dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia w obrębie węzła Krzesiny, natomiast teraz odbędzie się remont nawierzchni łącznic węzła Krzesiny. Szacujemy, że prace potrwają około 5 tygodni, natomiast należy pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe mogą ten czas realizacji pracy wydłużyć. Staramy się tak dostosować harmonogram robót, aby, tak jak mówiłam, zminimalizować tę uciążliwość dla kierowców. Wydaje nam się, że to jest dobry czas na przeprowadzenie tego rodzaju robót.
1: Mówiliśmy o pracach i utrudnieniach na dwa. Z kolei teraz powiem o innej inwestycji, tym razem na poznańskich Garbarach.
2: W najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się remont zatoki autobusowej przy ulicy Garbary. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Jest to przystanek o nazwie Garbary PKM. Prace będą polegały na rozebraniu zniszczonej i nierównej nawierzchni zatoki autobusowej oraz ponownym ułożeniu jej z kostki kamiennej rzędowej. Wymienione zostaną również uszkodzone obrzeża drogowe oddzielające zatokę od jezdni. W trakcie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z niewielkim zawężeniem jezdni na wysokości remontowanej zatoki. Natomiast tymczasowy przystanek autobusowy Garbary PKM zostanie przesunięty kawałek dalej, czyli bliżej wiaduktu kolejowego.
1: Prace powinny zakończyć się do połowy lipca. Ich koszt wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Było o inwestycjach drogowych, a teraz letnie klimaty.
3: Blisko mieszkańców.
4: Rokrocznie uruchamiamy Mgławice i Zdroje Wodne. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Te pierwsze to urządzenia, które po wciśnięciu guzika rozpylają przyjemną, chłodną mgiełkę, co w upalne dni może zwyczajnie pomóc przetrwać w mieście. Co ważne, Mgławice, jak wspomniałem, uruchamia się po naduszeniu przycisku. Mechanizm działa przez kilkadziesiąt sekund i zużywa niewiele wody. W Poznaniu jest ich kilkanaście. Ustawiamy je także w murowanej goślinie, koziegłowach, puszczykowie, luboniu czy też mosinie. Swoje urządzenia niekiedy montują też na przykład spółdzielnie mieszkaniowe czy też inne instytucje, dlatego ile tak de facto działa ich w mieście, w powiecie, no to dość trudno zliczyć. Natomiast z chłodzeniem giełką to jedno, ale w upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też, w cudzysłowie zapobiegawczo, utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci. Inna kwestia jest taka, że woda rozlewana w czasie, kiedy jeszcze praży słońce, po prostu szybko wyparuje i samo podlewanie będzie, jakby to ująć, mało wydajne.
1: W upalne dni niektórzy poznajacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
5: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
5: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi, czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
5: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i promocji powiatu.
1: A tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
5: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie, no, trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy, tak, mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
5: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, które nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że jest ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę, właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
5: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są, no, podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
5: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
5: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
13: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
12: Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować Wielkopolskiemu Centrum Onkologii w Poznaniu dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, mówi profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
14: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one są poświęcone, zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo dzisiaj rozumie się bardzo różnie. No głównie pod tym pojęciem rozumie się cyberbezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szpital jest praktycznie w całości zinformatyzowany, że nie mamy już dokumentacji papierowej, no to te zagrożenia są bardzo poważne. Wrócę teraz do tej sprawy jakości udzielanych świadczeń. Jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym. Pod tym pojęciem lecznictwo bardzo często rozumie się działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. Ale dobra diagnostyka i skuteczne leczenie wymaga zastosowania przeróżnych metod. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy.
13: To warto wiedzieć.
14: Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii, czyli nie do typowej diagnostyki, ale do tego, że możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje tą energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka. To bardzo zaawansowane urządzenia, nie tylko służące do celów diagnostycznych. Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię tego leczenia, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną. Oprócz tego zmodernizowaliśmy trochę blok operacyjny. Ten blok operacyjny wymaga cały czas doposażania w różne, bardziej zaawansowane narzędzia. I jeszcze bym tu podkreślił, że te środki pozwoliły nie tylko na dofinansowanie ośrodka naszego centralnego, który jest w Poznaniu, ale również na nasz ośrodek satelitarny, który jest w Kaliszu. Mamy takie dwa ośrodki, jeden w Pile, drugi w Kaliszu. W budowie jest trzeci w Lesznie. No i teraz przejdę do tego trzeciego projektu, drugiego właściwie, bo tych zadań w tych projektach było wiele, czyli do tego cyberbezpieczeństwa.
13: To warto wiedzieć.
14: To, co Państwo wszyscy słyszeliście, w takim szpitalu jak ten, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w razie jak coś się stanie, żeby nie trzeba było zatrzymywać działalności. No, jak kiedyś był pożar w szpitalu i była dokumentacja papierowa, no to wiadomo było, co robić. Bardzo często przy tych atakach cybernetycznych są przeróżne problemy, których nagle nie możemy nic zrobić. No i chodzi o to, żeby ten system był na to odporny, bezpieczny, żebyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić szpital na nowo. Postęp w leczeniu onkologicznym powoduje, że ludzie z chorobą nowotworową żyją dłużej. I my cały czas ten postęp obserwujemy, a to oznacza, że dłużej trzeba pacjentów leczyć. To takie trochę jest taka trochę kwadratura koła, prawda? Im bardziej skutecznie leczymy, tym więcej świadczeń musimy udzielić. A to oznacza, że musimy mieć coraz więcej sprzętu, coraz więcej personelu, no bo jeżeli byśmy nie inwestowali ciągle w personel i w sprzęt, to przy wzrastającej liczbie chorych, nie dlatego, że więcej wykrywamy nowotworów, bo to jest prawda, wykrywamy coraz więcej, ale coraz skuteczniej leczymy, ci ludzie dłużej pozostają pod naszą opieką. Czyli to jakby powoduje, że my ciągle gonimy jakiś ten cel, który nam ucieka, no bo w chorobach nowotworowych bardzo często nie potrafimy trwale wyleczyć pacjenta. Pewną grupę wyleczymy, ale bardzo znacząco wydłużamy im życie, prawda? Chodzi o to, żeby to życie upływało w dobrym komforcie, żeby normalnie można było pracować, ale ciągle ci pacjenci wymagają jakiejś interwencji. To czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować. Tak bym to sformułował.
10: Ilu pacjentów tutaj trafia rocznie?
14: To też zależy, to jest trudne pytanie, no bo tych świadczeń jest udzielanych różnych, niektóre są powtarzalne. Jeżeli mówimy o radioterapii, to liczbę PESELi, bo tak, powiedzmy, osób, które się nie powtarzają, to jest około 6 tysięcy. Jeżeli mówimy o liczbie dużych operacji, takich, które są w znieczuleniu ogólnym, no to pewnie to jest około 6 tysięcy rocznie. Jeżeli mówimy o liczbie chemioterapii, to już w ogóle jest bardzo trudno to powiedzieć, bo pacjenci wracają, prawda? Patrząc na leczenie systemowe, czyli na taką typową chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię, terapie celowane, aż czasami brakuje określeń, żeby to wszystko powiedzieć, to ci pacjenci po kolejnym cyklu wracają. Tam, gdzie to leczenie się staje coraz bardziej skuteczne, to oni się znowu pojawiają. Czyli można powiedzieć, są to ci sami pacjenci, którzy coraz dłużej u nas są. Więc nawet taka odpowiedź na to, ilu jest pacjentów, którzy byli pierwszy raz w tym zakresie leczenia systemowego, trochę byłaby myląca, bo oni ciągle wracają.
15: Anna Piłat-Bredow, prezeska Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. To jest stowarzyszenie dla dziewczyn z rakiem piersi i też pacjentka Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, zostałam pacjentką, bo zachorowałam na raka 8 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy chorowałam. Idzie ku lepszemu, ale z drugiej strony pacjentek jest coraz więcej, więc mimo różnych nakładów środków, nie wiem, czy wszyscy pacjenci tą poprawę odczuwają z uwagi na to, że mimo, że bardzo lekarze się starają, zyskują nowe maszyny, nowe środki, pacjentów jest coraz więcej. Brakuje też na przykład, cały czas są potrzebni lekarze, którzy mają nas leczyć. No, dla nas każda taka informacja, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zyskało kolejne maszyny, zyskało kolejne wielomilionowe wsparcie, jest bardzo ważna, bo to oznacza dla nas pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o rezonans magnetyczny czy tomograf, szybszą diagnostykę. Szybsza diagnostyka oznacza szybsze leczenie, no i większą możliwość wyleczenia z nowotworu.
10: A co chciałaby Pani powiedzieć tym, którzy dowiadują się o raku?
15: No, że trzeba mieć nadzieję, szukać najlepszych ośrodków, najlepszych specjalistów, wchodzić na mądre strony w internecie, nie te strony, które promują tak zwane metody alternatywne, bo no niestety my mamy na przykład grupę na Facebooku około 3000 kobiet i znałyśmy dziewczyny, które omamiły się po diagnozie, po biopsji, nie poszły do onkologa, tylko liczyły się innymi sposobami. Zawsze kończyło się to tak samo, czyli tragicznie. A znam bardzo wiele dziewczyn, oczywiście to tak nie jest, bo rak to nie jest matematyka. Może pojąć, zrobić wszystko, a i tak niestety może się to kończyć źle, ale czym szybciej trafimy do lekarza, do dobrego lekarza, poddamy się leczeniu, posłuchamy się dobrych specjalistów, tym nasze szanse na wyleczenie są większe.
12: Środki z KPO przeznaczone zostały też na wsparcie procesu informatyzacji. O cyberatakach mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
16: No niestety dla wszystkich placówek opieki zdrowotnej stały się realnym zagrożeniem. Wiemy, że wywoływały kryzysy w niektórych szpitalach w Polsce. Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone.
13: O tym się mówi.
16: Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów. I jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że szpital traci te dane, bo w tym momencie no, jest to zupełny paraliż działalności szpitala. Wiemy, że on dysponuje i danymi dotyczącymi pacjentów, i danymi dotyczącymi swojej struktury, kwestii finansowych, przepływów i tak dalej, więc warto dołożyć tutaj wszelkich starań i nakładów finansowych i też odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, żeby jednak zabezpieczyć przed cyberatakami, bo one są naprawdę groźne i mam wrażenie, że tutaj, zresztą również w innych naszych szpitalach.
13: Istotne dla Wielkopolski.
16: Dużo środki zostały przeznaczone na ten cel, żeby one były bezpieczne, ale jak wiadomo, tak powiem, wiedza tych, którzy atakują, jest ciągle wzbogacana i oni potrafią być naprawdę skuteczni, więc nasza strona też musi być skuteczna.
12: Które wielkopolskie szpitale skorzystały jeszcze z pieniędzy KPO?
16: Praktycznie wszystkie się starały i w wielu miejscach taka skuteczność nastąpiła. Ja w tej chwili nie jestem w stanie takie listy i też kwot wymienić, ale to był dość powszechny rodzaj aktywności. Część szpitali niestety nie sięgnęła po te środki, mimo że projekty były bardzo dobre, ale lokacja była określona jak zwykle, czyli wielkość dyspozycji instytucji rządowych, więc czasami jest tak, że projekt, który nie jest realizowany z tego źródła, my przejmujemy na siebie i jeśli on jest priorytetem, to finansujemy go w takim momencie z naszego budżetu. Moim zdaniem pewien mankament sytuacji w Polsce, że w wyniku tych wieloletnich opóźnień w sięgnięciu po środki z KPO nastąpiło takie wzmożenie w celu wydania ich w określonym czasie, to często nie służy takiej stuprocentowej racjonalności wydatkowania. Ten pośpiech wywołuje też zaburzenia na rynku, czasami wzrost cen. No niestety to jest efekt tego, że w którymś momencie Polska nie skorzystała z tej szansy, nie chciała z niej skorzystać, czy też nie mogła z niej skorzystać w wyniku niedostosowania do reguł praworządności. No i w pewnym sensie cierpimy na skutki tego czasu. No ale skoro te pieniądze są dostępne i tak w wielu miejscach się udało je wykorzystać i zakupić rzeczywiście dobry sprzęt, no to myślę, że w jakimś sensie uratowana została ta sytuacja.
12: Byliśmy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Garbarach, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Ruszyła przebudowa ulicy Janickiego w Poznaniu.
17: Prace są prowadzone na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Przebudowa ulicy obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia i jest realizowana przez zewnętrznego inwestora. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesję, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Nowe ciągi piesze zyskają nawierzchnię z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w rejonie ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W rejonie ZEB zamontowane będą również fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W drugim etapie zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia część ulicy na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Cyganką.
13: To warto wiedzieć!
17: Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy jezdnią zachodnią oraz w miarę możliwości technologicznych dojazd i wyjazd z posesji. W obu etapach objazd wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
12: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. szykują się zmiany w rejonie warszawskiej i świętowickiej. Powstanie tam droga rowerowa i chodnik. Z tego powodu od poniedziałku zawężony zostanie pas jezdni warszawskiej na odcinku od przystanku przy Sośnickiej do skrzyżowania z Poziomkową. Ten weekend na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. W mieście zamontowano już kilkadziesiąt urządzeń, które mają pomóc przetrwać nam tak wysokie temperatury. To m.in. mgławice, a także zdroje z kranówką. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą. Aby z nią walczyć, gmina Duszniki wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi jej wójt Radosław Łanoszka.
19: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, a żebyśmy mieli co pić.
18: Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa. Przenosimy się do Piły.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
18: Policja zatrzymała tam 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Tymczasem poznańskie żłobki przechodzą modernizację. W najbliższym czasie wyremontowana zostanie placówka Ptyś oraz Calineczka, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
20: Wyremontowana zostanie część pomieszczeń, co poprawi komfort przebywających tam dzieci czy też opiekunów.
18: W tym roku w planach jest też remont w żłobku Przemko i modernizacja tarasów w Kalince. Jak o nie dbać, wiedzą bobry. Po tym, jak ktoś zniszczył im tamę w Obornikach, bo blokowała rów melioracyjny, w zamian wybudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
21: Przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
18: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Na koniec zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe czy koncerty. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę.
13: To warto wiedzieć.
12: Co będzie działo się w naszym mieście?
22: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego i bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to zauważyłem założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść, oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą, sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo no, dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś popularności, ale jakości.
0: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
10: Będzie się działo w te wakacje.
0: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
10: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedlu.
0: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji, programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Świętowianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę. Chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
1: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
10: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
1: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jak to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą temu, żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesne drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Ranagesów, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz liczne filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Bartona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w Pasażu Quadro na animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Eskara, mamy bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
12: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe.
13: Czas wolny w Wielkopolsce.
12: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
2: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. Więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, takie jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane, czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest budować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniała kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
12: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: W tym wydaniu powiemy m.in. o sezonie na pływalni letniej Kasprowicza w Poznaniu.
3: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem.
13: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
12: Powiemy też o rozpoczynającym się remoncie głównego boiska piłkarskiego przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
20: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki prowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły, a na początek tego magazynu port lotniczy w Poznaniu. Według raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nasz port ma coraz większe znaczenie dla gospodarki miasta i regionu.
4: Wpływ lotniska poznańskiego na gospodarkę miasta i regionu został opracowany po to, żeby pokazać, że nasza działalność nie tylko sprowadza się do organizowania fantastycznych wakacji za granicą, albo do tego, żeby turyści mogli przylatywać do Poznania i spędzać czas.
12: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes Ławicy.
4: Ten wymiar ekonomiczny tego, jakie pieniądze są generowane dzięki poznańskiemu lotnisku, to jest efekt naszej wspólnej pracy nie tylko firm pracujących na lotnisku, ale też całego biznesu, który współpracuje z nami i obsługuje tych ludzi, którzy przylatują do Poznania. Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard. Czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach. Plany rozwojowe poznańskiego lotniska są związane z kondycją branży lotniczej w Polsce. My w Polsce rozwijamy się 2,5 razy szybciej niż średnia unijna, więc to pokazuje, że ta przestrzeń do rozwoju jeszcze przez wiele lat jest duża, ale żeby się faktycznie rozwijać, potrzebujemy tej infrastruktury. Szacowane przez naukowców wpływ ekonomiczny się prawie potroi. Czyli w tym przypadku nasz bezpośredni wpływ nie będzie na poziomie 1 miliarda, a wpływ turystyczny też nie pozostanie na tym poziomie 1,1 miliard, tylko będzie trzykrotnie większy, więc to pokazuje dzisiaj stawkę, o jaką się bijemy i o co chodzi w inwestycjach. W tych inwestycjach nie chodzi o to, żeby było więcej czarterów do Egiptu, w tych inwestycjach chodzi o to, żeby gospodarować gospodarka miasta i regionu w jak największym stopniu korzystała dzisiaj z branży lotniczej i tego, co ona daje i możliwością podróżowania po całym świecie. Miasto Poznań ma tą wadę i zaletę, że jest bardzo blisko wielu różnych lotnisk. To jest jedyne lotnisko w Polsce, jedyne miasto w Polsce, które w obrębie 3 godzin ma 6 dużych lotnisk, w tym lotnisko w Berlinie. I do 2017 roku lotnisko w Berlinie było większe niż wszystkie lotniska w Polsce, co oznacza, że my tak naprawdę ten taki port Polska mamy już od dłuższego czasu i wszystkie analizy zlecone przez poprzedni, obecny rząd pokazują, że ci pasażerowie, którzy zostaną z naszego terenu pozyskani przez port Polska, to są raczej ci, którzy przestaną korzystać z lotniska w Berlinie. Lotniska regionalne mają inną specyfikę, tu chodzi przede wszystkim o ruch punkt-punkt, o przewoźników niskokosztowych, chodzi o przewozy czarterowe. W przypadku przewoźników tych sieciowych, biznesowych, oczywiście tu należy się liczyć z tym, że pewnie utracimy jakieś połączenia lotu, ale dokładnie w tym samym czasie zapowiedzi i nawet dzisiejsze działania tych pozostałych przewoźników pokazują, że na pewno wygoda podróżowania z Poznania pozostanie na wysokim miejscu, więc według tych analiz, na bazie których my pracujemy, wpływ portu Polska na rozwój gospodarczy lotniska jest znikomy. Raport dotyczy wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu. To jest raport sporządzony przez naukowców. My nie mogliśmy ingerować w treść tego raportu. My oczywiście wiele też trudnych dyskusji z autorami tego raportu spędziliśmy, ale nie chcieliśmy zamawiać raportu o tym, co by się stało, gdyby nas nie było. Chcieliśmy pokazać pozytywny efekt funkcjonowania lotniska. Natomiast nie da się ukryć, że ograniczenia nocne i w ogóle ograniczenia środowiskowe poznańskiego lotniska, one już przynoszą ten wymierny efekt w postaci trochę wolniejszego rozwoju i szczególnie pokazanie tego, że efektywność samolotów, te, które są zbazowane w Poznaniu, jest do 20% mniejsza, niżeli te, które są w innych regionalnych polskich portach, no to pokazuje, że nam po prostu jest coraz ciężej się rozwijać.
12: Jeśli chodzi o raport, to po zapoznaniu się z jego treścią coś Państwa zaskoczyło?
4: Dla nas chyba najistotniejszym tym elementem to jest nie tyle wpływ ten bezpośredni, no bo my znamy skalę działalności naszej firmy, ale ten wpływ katalizowany, czyli ten wpływ związany z osobami, które przylatują do Poznania, z tym połączeniem biznesowym, z decyzjami inwestycyjnymi. Ten twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard. Kolejne kilka tysięcy miejsc pracy, więc wydaje się, że z naszego punktu widzenia zaskakującym w tym pozytywnym sensie jest właśnie ten efekt związany z turystyką biznesową i z tymi osobami przylatującymi do Poznania, bo to jest drugie tyle, ile my sami jesteśmy w stanie wygenerować. To jest gigantyczna ilość.
12: Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje.
5: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście i tutaj ona jest uzależniona od liczby pasażerów i w zasadzie od kilkunastu lat mamy silną korelację. Im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń. Tutaj ogromną rolę też odgrywają te biznesowe linie turystyczne, ale one też często uruchamiają, kiedy są te największe kongresy i konferencje, uruchamiają dodatkowe połączenia i to też pokazuje, ilu ludzi spodziewają się w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w stanie organizować konferencje na kilkanaście tysięcy ludzi i tylu pasażerów mniej więcej przyjąć jednego dnia. To oznacza, że lotnisko faktycznie jest taką bramą do przyjazdu, bramą, która powoduje dalszy rozwój turystyki i tej wypoczynkowej i biznesowej.
12: Mówiliśmy o turystyce i lotnisku Ławica w Poznaniu. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
13: To warto wiedzieć.
12: Rozpoczął się remont głównego boiska piłkarskiego przy drodze dębińskiej w Poznaniu.
20: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Mecze piłki nożnej będą więc rozgrywane na komfortowej i wysokiej jakości nawierzchni zgodnej z obecnymi standardami. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój tej bazy sportowej. Przykładowo na początku tego roku oddano do użytku 2 boiska treningowe, a wcześniej powstało oświetlenie i węzeł cieplny. W ramach aktualnych prac wykonawca zajmie się dostosowaniem i automatyzacją węzła cieplnego oraz też remontem przyłącza wodociągowego. Zamontuje też drenaż boiska oraz instalację nawadniania wraz z systemem zasilania i sterowania. działania, ale też wykona nową podbudowę murawy i nawierzchnię z trawy naturalnej. Do tego wymienione zostaną również słupy pod kamery monitoringu.
12: Rozpoczynająca się inwestycja to kolejny krok w podnoszeniu standardu i funkcjonalności nie tylko ogródka, ale całego kompleksu sportowego przy ulicy Droga Dębińska. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
6: Anna Gruszka, witam serdecznie.
12: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
6: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką. Wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście. W zamku wakacje na dworze zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznajcie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno wieczorową porą.

0: AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
1: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
0: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
1: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
0: No my turystów w zamku widzimy, że rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku. A tymczasem ruszył sezon na pływalni letniej Kasprowicza.
2: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
4: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech.

0: we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki i pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
1: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
2: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
2: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
2: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
2: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
2: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pieskręta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
2: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk. One tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
2: Spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, i to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
2: To mysi królik. Jest maleńki, jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
2: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas, czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
2: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment, teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: Gościła dziś u mnie
2: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
3: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
4: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
1: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
4: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Wery Wery Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
1: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Została ostatnia reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
10: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
9: Zabiorę Was też na Szlak Piastowski.
11: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
9: Zajrzymy też do nowego zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
12: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
9: Zaczynamy magazyn. Rusza sezon letni. Za chwilę wakacje. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
10: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieli na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacji. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy, i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+, i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30, więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
7: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frunzkowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ścicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
13: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
9: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
10: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
9: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji. Mamy kilka propozycji.
11: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlaku, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
9: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
14: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań. Historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza między innymi temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca, godzina 17.30, Fredro 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
9: Spacer po Poznaniu potrwa około 1,5 godziny. A teraz zupełnie zmieniamy temat. Bardzo dobre informacje płyną z poznańskiego zoo. Urodziły się tam chomiki europejskie.
12: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także. No i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy. Przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bez stresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim nowym zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują żyją również na wolności. No i my robimy co można, same chomiki zresztą też robią co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o otrzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Clicetus clicetus. Ten rodzaj Clicetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednik jako słowo chomik. Pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
9: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
8: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Czas na garść tematów z Poznania i regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Niebawem wakacje to dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
15: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Pierwszy z nich rozpocznie się już 26 czerwca. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
9: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia. Słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
16: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
9: Szykujecie kolejną wyprawę tym razem stomatologów.
16: To prawda, już niebawem z Poznania wyruszy grupa stomatologów. To są studenci i wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorem wyprawy jest pan profesor Kacper Nijakowski. Bardzo, bardzo ciekawa postać, ale również człowiek o ogromnym sercu, który w Jamajce leczył ponad rok temu. Był tam również z grupą stomatologów, więc to jest już druga tego typu wyprawa. No i cóż, w tej wyprawie oczywiście chodzi o pomoc najbiedniejszym mieszkańcom tego kraju. To oni właśnie zmagają się z problemami stomatologicznymi, ponieważ tych najbiedniejszych ludzi po prostu nie stać na taką wizytę. Zwykle, kiedy boli ząb, muszą sobie radzić z takimi lokalnymi metodami. Czasem jest to antybiotyk, czasem jest to wizyta u wyrywacza zębów. Natomiast dzięki tej wyprawie setki osób zyska profesjonalną pomoc.
17: Przy okazji chciałbym zapytać jeszcze o dobromat. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobromacie, który stanął przy Kramarskiej w Poznaniu. Do dobromatu mogą trafić okulary. I jak idzie ta zbiórka?
16: Bardzo dobrze. Poznaniacy wspaniale odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel o dostarczanie tam okularów. W tej chwili mamy już, myślę, że tysiące par tych okularów. Każdego dnia musimy ten dobromat opróżniać, ponieważ wizytują go poznaniacy, którzy przynoszą swoje okulary. Niektórzy z nich trafiają też do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, bo dobromat jest na parterze, my jesteśmy na drugim piętrze i opowiadają historię swoich okularów. Czasem są to okulary zbierane w całej rodzinie, ponieważ wielu ludzi nie wyrzuca okularów, bo z taką nadzieją, że one jeszcze się komuś przydadzą. I tak się właśnie dzieje, więc jeśli ktoś z Państwa ma taką parę okularów, to zachęcamy do dostarczenia do nas. Jesteśmy przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Zbieramy okulary korekcyjne, ale również okulary przeciwsłoneczne, ponieważ one również na miejscu tam w tych krajach globalnego południa są bardzo przydatne. Ja sama wielokrotnie brałam udział w takich misjach okulistycznych i wiem, jak bardzo ludzie cieszą się z tych okularów. Myślę, że takie 99% z naszych pacjentów nigdy nie było u okulisty, natomiast nawet nie są w stanie zdobyć takiej pary okularów na własną rękę, ponieważ sklep optyczny w takim kraju jak Republika Środkowoafrykańska jest tylko w stolicy. Do stolicy, żeby dotrzeć, też trzeba środków. Na zakup takich okularów nie stać absolutnie nikogo, więc nasza para okularów może zyskać dzięki szlachetnemu gestowi nowe życie.
17: Mówimy o okularach korekcyjnych, ale potrzebne są też okulary chroniące przed słońcem, którego w Afryce nie brakuje.
16: Tak. Kiedy o tym rozmawiamy, to jakby przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy ludzie zgłaszali się do nas z zapaleniem spojówek, kiedy zgłaszali się do nas ze światłowstrętem i prosili bardzo o te okulary. Ale pamiętam też sytuację, kiedy takie okulary chronią też wizerunek tej osoby. Pamiętam dziewczynę z Republiki Środkowoafrykańskiej, która została zraniona odłamkiem. Straciła oko w wyniku zranienia. Tam trwała wtedy wojna domowa i bardzo się tego wstydziła. Dzięki tym okularom ta jej niedyspozycja, ta jej, nazwijmy to, ułomność, nie rzucała się tak w oczy, a dla niej to był jedyny sposób na odzyskanie poczucia własnej godności, wartości, więc tak naprawdę za tymi okularami kryje się wiele historii, wiele ludzkich dramatów, ale też wiele historii z takimi pięknymi zakończeniami.
17: Dlatego apelujemy do poznaniaków, Wielkopolan, by zajrzeli do szafy i spojrzeli, czy mają może takie okulary, które im się wysłużyły i nie potrzebują.
16: Tak, drodzy poznaniacy, jeśli takie macie, zachęcamy serdecznie, dostarczcie je do nas. My podarujemy je komuś na dalekim, odległym krańcu ziemi. Już jesienią planujemy dwie wyprawy okulistyczne. Jedna na Madagaskar, druga do Republiki Środkowoafrykańskiej. Wtedy nasi okuliści zabiorą ze sobą te okulary. Jeśli natomiast chcielibyście na przykład adoptować wirtualnie dziecko, też serdecznie do tego zachęcam. Rok szkolny się kończy, natomiast od nowego roku wiele dzieci będzie mogło dzięki Wam pójść do szkoły. Wirtualna adopcja polega na tym, że uiszcza się opłatę 100 zł miesięcznie i w ramach tej opłaty jakieś dziecko znane nam z imienia, nazwiska, z wyglądu, będzie mogło gdzieś w Afryce pójść do szkoły i będzie mogło zmienić swoją przyszłość. Wirtualną adopcję można dokonać przez stronę stowarzyszenia www.dlaświata.org.
17: A jeśli ktoś ma dodatkowe pytania i chce przyjść osobiście do Was, może to zrobić?
16: Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy tuż przy Starym Rynku, przy ulicy Kramarskiej 32, drugie piętro, Stowarzyszenie dla Świata. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zapraszamy też osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, ponieważ mamy do badania okulary, trzeba zbadać moce tych okularów, mamy dwa frontofokometry, to takie specjalne urządzenia. Praca na nich nie jest trudna, można się jej bardzo szybko nauczyć, więc przychodźcie Państwo, odwiedzajcie nas, przynoście swoje okulary, dajcie się nam poznać, róbmy wiele dobrego wspólnie i razem w Poznaniu.
17: Wszystkiego dobrego, ja przypomnę, że na naszej antenie mówiła
16: Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata.
17: W programie będzie teraz o stażach studenckich w Poznaniu.
18: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
17: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat, a w zasadzie rozmowę. Zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Salamon.
19: Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu, legendarna wokalistka, wystąpiła w czerwcu w Poznaniu. Wykonała utwory z repertuaru Moje Piosenki, a mi udało się na chwilę przed tym koncertem z Ewą Bem porozmawiać.
20: Jesteśmy w Poznaniu, tu się spotykamy, a przecież pani ma poznańskie korzenie. Ta poznańskość czasami wychodzi z pani?
21: Ja myślę, że w jakimś sensie i w jakiejś cesze mojej, tak, bo jestem szalenie obowiązkowa. I poznajeków też za takich uważam, że są szalenie obowiązkowi. Ja jestem osobą, która chętnie bardzo dowiaduje się o czyichś problemach i stara się im pomóc i wiem, że też tak robią poznaniacy. No nie tylko, ale przede wszystkim chyba dlatego, że mam tu po prostu sporo jeszcze swojej rodziny, a ci, których już nie ma, są na prześlicznym cmentarzyku na Górczynie.
20: Znajdujemy się obecnie w podziemiach poznańskiego Zamku Cesarskiego w klubie Blue Note, legendarnym. Jest tu bardzo klimatycznie, to jest taki ciemny klub i pani właśnie w takich miejscach zaczynała. Zastanawiam się, jak panią nastrajają takie przestrzenie w trakcie koncertów.
21: No w tej chwili to już zupełnie inaczej niż 55 lat temu, kiedy zaczynałam. Teraz to się przede wszystkim boję schodów i nie cierpię schodów, a tu jest schodów, można powiedzieć festiwal schodów tu jest do pokonania. Więc to jest coś, co mnie mało urzeka. Poza tym ja już też wolę widzieć niż nie widzieć. Lubię widzieć publiczność, nie tak całkowicie jak na patelni przysłowiowej, ale jednak, żebym mogła z nimi złapać kontakt.
20: No to na tych brawach będziemy z panią łapać kontakt. Dzisiaj gra pani Moje Piosenki z Andrzejem Jagodzińskim. Co musi mieć w sobie piosenka, żeby była pani piosenką, żeby się pani zakochała w tej piosence?
21: Akurat tak się złożyło, że patrząc z dystansu na repertuar swój, który przez te wszystkie lata uciułałam, to rzeczywiście nie mam się czego wstydzić. Były to zawsze piosenki, które niosły ze sobą bardzo duży walor i tekstowy, i muzyczny. I to jest zasada numer jeden. To nie może być napisane na kolanie przez byle kogo. Zawsze jakaś szlachetność musi być w tej piosence, jakaś jej wartość duża.
20: A czy one też jakoś z panią muszą rezonować, coś mówić o pani również?
21: No oczywiście, tekst musi o mnie coś mówić, a jeśli nie, to już moja jest w tym głowa, żeby mówił. To jest właśnie interpretacja, że należy tak zinterpretować tekst, żeby on mówił o tobie, żebyś się bardzo z nim czuła jak z przyjacielem.
20: Zdarzyło się pani zaprzyjaźnić z taką piosenką, z którą wcześniej była pani w stosunkach nieco zimnych?
21: No, jeżeli mówi pani o słynnym sercu, to jest muzyk.
20: Z tą chyba pani się nie udało nawiązać bliższej miłości i zastanawiam się, czy z inną jednak przełamała pani te lody, bo wiem, że tą śpiewa pani dla nas.
21: Ja chyba wszystkie śpiewam dla was. i nie było jakiejś takiej karczemnej już awantury między mną i piosenką. Chyba nie ma takiej, z którą bym się rzetelnie kłóciła.
20: A czy są takie, o które pani walczyła, bo widziała pani, jakie są piękne, jaki mają potencjał i była jakaś podejrzliwość, że nie wylądują w pani repertuarze?
21: O nie, jedna taka była. Niestety było ich bardzo wiele pięknych polskich piosenek, które nie zostały napisane z myślą o mnie i skomponowane. No i właśnie nawet jedną z nich zaśpiewam tutaj dzisiaj. To jest to piosenka napisana dla Graszki Łobaszewskiej. No i właśnie tą piosenkę skubnę sobie na deser.
20: Ja może nie o deserze, a o pomidorach. Cała się ubrałam dzisiaj świątecznie w pomidory.
21: Rzeczywiście, mili państwo, zapatrzyłam się na pani urodę i kolczyki, a nie zobaczyłam, że tu pani jest sama pomidorowa.
20: Jestem pomidorowa ku czci, ku chwale piosenki Pomidory, bo ona jest jedną z moich najukochańszych i bez niej wyobrażam sobie pani koncert, ale ja bym chciała, żeby ona była zawsze na tych koncertach. Czy jest taka piosenka, bez której pani sobie nie wyobraża występu?
21: Powiem, że to są pomidory. Na pewno pani nie tak od razu mi uwierzy, ale może mi pani zaufać, że jedną z takich piosenek są pomidory. I pozwoli pani, że teraz sobie to jeszcze przećwiczę trochę, bo mimo, że śpiewam to już tyle lat, to ciągle jest to piosenka niezbyt łatwa i wymaga naprawdę skupienia.
20: A my polecamy, żeby do tej piosenki wracać. Wracać jak najczęściej. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Ewa Bem.
17: Rozmawiała Urszula Salamon. Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania organizuje kolejny spacer, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości, jakie daje program Zielona Retencja. Uczestnicy zobaczą już zrealizowane inwestycje na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Kolejne spotkanie w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 18. Zbiórkę zaplanowano przy ulicy Niegolewskich 10. Każdy spacer potrwa około godziny.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od bardzo ważnej informacji dla kierowców. Ruszyły prace przygotowawcze do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny.
3: A 22 czerwca, czyli w poniedziałek, ruszą właściwe prace remontowe. To część planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, która ma przede wszystkim na celu zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy kierowców. Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska SA. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej na wierzchni łącznic węzła Poznań-Krzesiny oraz części dróg S11 i drogi wojewódzkiej 433, czyli fragmentów ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców oraz aby węzeł i przejazd przez węzeł był dostępny dla kierowców przez cały okres trwania remontu. Niemniej należy liczyć się z utrudnieniami i w niektórych wypadkach objazdami. Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą prowadzone pozostałymi łącznicami węzła, natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Tutaj zwracamy uwagę kierowców na to, aby jeździli ostrożnie, aby nie patrzyli, nie jechali na pamięć, tylko żeby zwracali uwagę na znaki, stosowali się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Przypominam, że w obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co jest bardzo ważne i prosimy o ostrożność. Zawsze będzie można wjechać i zjechać na autostradę. W pierwszym etapie roboty drogowe będą się odbywały na łącznicach relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko, a także na fragmencie wspomnianej ulicy Bolesława Krzywoustego, to znaczy odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic będzie odbywał się pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. Natomiast wystąpią utrudnienia ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic zostanie poprowadzony jednym szybkim pasem ruchu. Po stronie południowej ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Zostanie wprowadzone oczywiście ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
17: Te prace były konieczne w tym miejscu?
3: Tak, te prace to jest element wieloletniego planu utrzymaniowego autostrady wielkopolskiej. Aby zapewnić wysoką jakość nawierzchni i komfort podróży, te prace należy wykonać teraz. W trakcie dobudowy trzeciego pasa zostały wykonane dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia w obrębie węzła Krzesiny, natomiast teraz odbędzie się remont nawierzchni łącznic węzła Krzesiny. Szacujemy, że prace potrwają około 5 tygodni, natomiast należy pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe mogą ten czas realizacji pracy wydłużyć. Staramy się tak dostosować harmonogram robót, aby, tak jak mówiłam, zminimalizować tę uciążliwość dla kierowców. Wydaje nam się, że to jest dobry czas na przeprowadzenie tego rodzaju robót.
17: Mówiliśmy o pracach i utrudnieniach na dwa. Z kolei teraz powiemy o innej inwestycji, tym razem na poznańskich Garbarach.
4: W najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się remont zatoki autobusowej przy ulicy Garbary. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Jest to przystanek o nazwie Garbary PKM. Prace będą polegały na rozebraniu zniszczonej i nierównej nawierzchni zatoki autobusowej oraz ponownym ułożeniu jej z kostki kamiennej rzędowej. Wymienione zostaną również uszkodzone obrzeża drogowe oddzielające zatokę od jezdni. W trakcie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z niewielkim zawężeniem jezdni na wysokości remontowanej zatoki. Natomiast tymczasowy przystanek autobusowy Garbary PKM zostanie przesunięty kawałek dalej, czyli bliżej wiaduktu kolejowego.
17: Prace powinny zakończyć się do połowy lipca. Ich koszt wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Było o inwestycjach drogowych, a teraz letnie klimaty.
5: Rokrocznie uruchamiamy Mgławice i Zdroje Wodne. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Te pierwsze to urządzenia, które po wciśnięciu guzika rozpylają przyjemną, chłodną mgiełkę, co w upalne dni może zwyczajnie pomóc przetrwać w mieście. Co ważne, Mgławice, jak wspomniałem, uruchamia się po naduszeniu przycisku. Mechanizm działa przez kilkadziesiąt sekund i zużywa niewiele wody. W Poznaniu jest ich kilkanaście. Ustawiamy je także w murowanej Goślinie, Koziegłowach, Puszczykowie, Luboniu czy też Mosinie. Swoje urządzenia niekiedy montują też na przykład spółdzielnie mieszkaniowe czy też inne instytucje, dlatego ile tak de facto działa ich w mieście, w powiecie, no to dość trudno zliczyć. Natomiast schłodzenie mgiełką to jedno, ale w upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie. I będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też, w cudzysłowie zapobiegawczo, utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci. Inna kwestia jest taka, że woda rozlewana w czasie, kiedy jeszcze praży słońce, po prostu szybko wyparuje i samo podlewanie będzie, jakby to ująć, mało wydajne.
17: W upalne dni niektórzy poznajacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
22: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
17: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
22: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi, czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
17: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
22: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
17: Tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
22: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
17: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone ważne

0: Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne, czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeorze, trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
0: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są w podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
0: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: W tym wydaniu powiemy m.in. o sezonie na pływalni letniej Kasprowicza w Poznaniu.
3: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem.
1: Powiemy też o rozpoczynającym się remoncie głównego boiska piłkarskiego przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
4: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły, a na początek tego magazynu port lotniczy w Poznaniu. Według raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nasz port ma coraz większe znaczenie dla gospodarki miasta i regionu.
5: Wpływ lotniska poznańskiego na gospodarkę miasta i regionu został opracowany po to, żeby pokazać, że nasza działalność nie tylko sprowadza się do organizowania fantastycznych wakacji za granicą albo do tego, żeby turyści mogli przylatywać do Poznania i spędzać czas.
1: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes Ławicy.
5: Ten wymiar ekonomiczny tego, jakie pieniądze są generowane dzięki poznańskiemu lotnisku, to jest efekt naszej wspólnej pracy nie tylko firm pracujących na lotnisku, ale też całego biznesu, który współpracuje z nami i obsługuje tych ludzi, którzy przylatują do Poznania. Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do 2 cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach. Plany rozwojowe poznańskiego lotniska są związane z kondycją branży lotniczej w Polsce. My w Polsce rozwijamy się 2,5 razy szybciej niż średnia unijna, więc to pokazuje, że ta przestrzeń do rozwoju jeszcze przez wiele lat jest duża, ale żeby się faktycznie rozwijać, rozwijać, potrzebujemy

0: budujemy te infrastruktury, szacowane przez naukowców wpływ ekonomiczny się prawie potroi. Czyli w tym przypadku nasz bezpośredni wpływ nie będzie na poziomie 1 miliarda, a wpływ turystyczny też nie pozostanie na tym poziomie 1,1 miliard, tylko będzie trzykrotnie większy. Więc to pokazuje dzisiaj stawkę, o jaką się bijemy i o co chodzi w inwestycjach. W tych inwestycjach nie chodzi o to, żeby było więcej czarterów do Egiptu. W tych inwestycjach chodzi o to, żeby gospodarka miasta i regionu w jak największym stopniu korzystała dzisiaj z branży lotniczej i tego, co ona daje i możliwością podróżowania po całym świecie. Miasto Poznań ma tą wadę i zaletę, że jest bardzo blisko wielu różnych lotnisk. To jest jedyne lotnisko w Polsce, jedyne miasto w Polsce, które w obrębie 3 godzin ma 6 dużych lotnisk, w tym lotnisko w Berlinie. I do 2017 roku lotnisko w Berlinie było większe niż wszystkie lotniska w Polsce, co oznacza, że my tak naprawdę ten taki port Polska mamy już od dłuższego czasu i wszystkie analizy zlecone przez poprzedni, obecny rząd pokazują, że ci pasażerowie, którzy zostaną z naszego terenu pozyskani przez port Polska, to są raczej ci, którzy przestaną korzystać z lotniska w Berlinie. Lotniska regionalne mają inną specyfikę, tu chodzi przede wszystkim o ruch punkt-punkt, o przewoźników niskokosztowych, chodzi o przewozy czarterowe. W przypadku przewoźników tych sieciowych, biznesowych, oczywiście tu należy się liczyć z tym, że pewnie utracimy jakieś połączenia lotu, ale dokładnie w tym samym czasie zapowiedzi i nawet dzisiejsze działania tych pozostałych przewoźników pokazują, że na pewno wygoda podróżowania z Poznania pozostanie na wysokim miejscu, więc według tych analiz, na bazie których my pracujemy, wpływ portu Polska na rozwój gospodarczy lotniska jest znikomy. Raport dotyczy wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu. To jest raport sporządzony przez naukowców. My nie mogliśmy ingerować w treść tego raportu. My oczywiście wiele też trudnych dyskusji z autorami tego raportu spędziliśmy, ale nie chcieliśmy zamawiać raportu o tym, co by się stało, gdyby nas nie było. Chcieliśmy pokazać pozytywny efekt funkcjonowania lotniska. Natomiast nie da się ukryć, że ograniczenia nocne i w ogóle ograniczenia środowiskowe poznańskiego lotniska, one już przynoszą ten wymierny efekt w postaci trochę wolniejszego rozwoju i szczególnie pokazanie tego, że efektywność samolotów, te, które są zbazowane w Poznaniu, jest do 20% mniejsza, niżeli te, które są w innych regionalnych polskich portach, no to pokazuje, że nam po prostu jest coraz ciężej się rozwijać.
1: Jeśli chodzi o raport, to po zapoznaniu się z jego treścią coś Państwa zaskoczyło?
0: Dla nas chyba najistotniejszym tym elementem to jest nie tyle wpływ ten bezpośredni, no bo my znamy skalę działalności naszej firmy, ale ten wpływ katalizowany, czyli ten wpływ związany z osobami, które przylatują do Poznania, z tym połączeniem biznesowym, z decyzjami inwestycyjnymi. Ten twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard, kolejne kilka tysięcy miejsc pracy, więc wydaje się, że z naszego punktu widzenia zaskakującym w tym pozytywnym sensie jest właśnie ten efekt związany z turystyką biznesową i z tymi osobami przylatującymi do Poznania, bo to jest drugie tyle, ile my sami jesteśmy w stanie wygenerować, to jest gigantyczna ilość.
1: Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje.
2: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście i tutaj ona jest uzależniona od liczby pasażerów i w zasadzie od kilkunastu lat mamy silną korelację. Im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń. Tutaj ogromną rolę też odgrywają te biznesowe linie turystyczne, ale one też często uruchamiają, kiedy są te największe kongresy i konferencje, uruchamiają dodatkowe połączenia i to też pokazuje, ilu ludzi spodziewają się w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w stanie organizować konferencje na kilkanaście tysięcy ludzi i tylu pasażerów mniej więcej przyjąć jednego dnia. To oznacza, że lotnisko faktycznie jest taką bramą do przyjazdu, bramą, która powoduje dalszy rozwój turystyki i tej wypoczynkowej i biznesowej.
1: Mówiliśmy o turystyce i lotnisku Ławica w Poznaniu. Czas na kolejny temat z naszego miasta. Rozpoczął się remont głównego boiska piłkarskiego przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu.
3: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Mecze piłki nożnej będą więc rozgrywane na komfortowej i wysokiej jakości nawierzchni zgodnej z obecnymi standardami. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój tej bazy sportowej. Przykładowo na początku tego roku oddano do użytku 2 boiska treningowe, a wcześniej powstało oświetlenie i węzeł cieplny. W ramach aktualnych prac wykonawca zajmie się dostosowaniem i automatyzacją węzła cieplnego oraz też remontem przyłącza wodociągowego. Zamontuje też drenaż boiska oraz instalację nawadniania wraz z systemem zasilania i sterowania, ale też wykona nową podbudowę murawy i nawierzchnię z trawy naturalnej. Do tego wymienione zostaną również słupy pod kamery monitoringu.
1: Rozpoczynająca się inwestycja to kolejny krok w podnoszeniu standardu i funkcjonalności nie tylko ogródka, ale całego kompleksu sportowego przy ulicy Droga Dębińska. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
4: Anna Gruszka, witam serdecznie.
1: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
4: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką. Wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście. W zamku wakacje na dworze zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznajcie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorytm Iluzji. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
1: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
4: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22:00. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki, parki. A jeżeli przyjeżdżają do Was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku, i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
1: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
4: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
4: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
4: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku. A tymczasem ruszył sezon na pływalni letniej Kasprowicza.
5: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zwykle sporo tematów z naszego miasta i regionu.
13: Z mikrofonem przez Poznanie.
12: W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji stulecia funkcjonowania dzielnicowych w Polsce. Uhonorowano też zasłużonych dzielnicowych z Wielkopolski.
14: Młodszy aspirant Krzysztof Sywmacki. W chwili obecnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Wydziału Prewencji, ale moja obecność tutaj związana jest z sukcesem w zeszłorocznym konkursie Dzielnicowy Roku. W tamtym czasie byłem dzielnicowym komisariatu policji w Komownikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Praca dzielnicowego, przede wszystkim istotny jest w niej taki kontakt z otoczeniem i z ludźmi. Polega na zbieraniu informacji, na realizowaniu różnych pism z przeróżnych instytucji. To są często ustalenia dla sądu, dla ośrodka pomocy społecznej. Jest to również zbieranie informacji do zdarzeń kryminalnych, które już zaistniały, na zasadzie zrobienia jakiegoś rozpoznania posesyjnego, spytania sąsiadów, czy może mają jakiś monitoring, czy widzieli, co się działo. Jest to również kwestia udziału w grupach diagnostyczno-pomocowych związanych z przemocą domową przy zespołach interdyscyplinarnych, ale jest to również czasem i kwestia obsługi interwencji, wykrywania wykroczeń. Zakres zadań jest bardzo szeroki.
15: Mieszkańcy chcą współpracować?
14: Powiem panu szczerze, że na palcach jednej ręki mogę wyliczyć sytuacje, w których był jakiś bardzo duży opór z tym związany. Gdzieś zauważyłem, że jednak to zaufanie do dzielnicowego jako części tej policji jest dosyć wysokie w naszym społeczeństwie. Zazwyczaj stwierdzenie dzielnicowe otwiera dużo więcej drzwi niż samo stwierdzenie policja. Ludzie chętniej rozmawiają z dzielnicowymi, w moim odczuciu. Jakby jedna okolica może się cechować takim zjawiskiem, druga może być dużo spokojniejsza. Wszystko zależy od demografii, gdzieś tam sposobu zabudowy też terenu, ilości mieszkańców.
16: Ja nazywam się sierżant Hubert Zawadzki, na co dzień służę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie na stanowisku dzielnicowego. Z czym to się wiąże? Wiąże się z różnymi zadaniami. Moja praca każdego dnia wygląda inaczej. Mierzę się z innymi zadaniami i wyzwaniami. Przede wszystkim utrzymuję bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Jestem osobą, z którą mieszkańcy zwracają się z problemem. Często są to jakieś konflikty sąsiedzkie, często to są interwencje w rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy domowej.
17: Młodsza aspirant Natalia Jankowiak, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem dzielnicową, w związku z tym wykonuję swoje obowiązki na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pracę swoją łączę z pasją. jest, w związku z tym, że moją pasją jest brazylijskie jiu-jitsu, jest to, z pracy jestem bardzo zaangażowana, mam empatię do ludzi. Brazylijskie jiu-jitsu charakteryzuje się tym, że zyskuję mnóstwo kontaktów, w związku z tym, że jeżdżę na zawody, na różne seminaria i w związku z tym mogę pasję łączyć z pracą dzielnicowego. Zdobywam nowe kontakty, poprzez mam łatwiejsze możliwości w nawiązywaniu kontaktów z osobami z społeczeństwa, gdzie oni zgłaszają mi problemy, a ja je łatwo rozwiązuję.
18: Jestem starszy aspirant Adam Skotnik, pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Głównie tutaj kontakt z ludźmi, taki pierwszy kontakt. Ludzie często dzwonią tutaj do mnie, czy do dzielnicowych ogólnie, z jakąś sprawą, z jakimś problemem, potrzebują jakiejś porady, pokierowania w którą stronę, potrzebują pewnych zapewnień. Generalnie na tym polega tutaj moja praca, czy praca dzielnicowych.
12: W Wielkopolsce pracuje 800 dzielnicowych. Wakatów raczej nie ma, mówi komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk.
19: Mały wakat, jeśli chodzi o służbę dzielnicowego, dlatego że wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przechodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać.
12: Startuje też kampania Znani na Dzielni.
19: Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy, kto mieszka w Wielkopolsce, no wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy. A jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Szanowni Państwo, staramy się za wszelką cenę udrażniać te kanały informacyjne, tak aby społeczeństwo wiedziało, kto jest dzielnicowym. Musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest bardzo duża rotacja społeczeństwa w całym kraju, tak? Dużo społeczności napływowej. Na ile możemy, staramy się radzić, natomiast no, ta kampania ma też służyć temu, aby ten wizerunek przybliżyć. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
12: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary dodaje.
20: To, że dzielnicowych powołano już na początku powstania polskiej policji, to świadczy, że byli od początku potrzebni. Dzielnicowy to jest osoba, która jest skarbnicą wiedzy. W zasadzie ja pamiętam, a mam 40 lat służby, zawsze jeżeli się coś wydarzyło w rejonie, to kryminalny nie szedł do nikogo innego, tylko zgłaszał się do dzielnicowego i się pytał, kto mógł popełnić to przestępstwo albo wykroczenie. Tak jak pan generał powiedział, jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, więcej te, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli. Technologicznie, a może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne, bo w każdej chwili już to mają telefony służbowe, można do nich zawsze zadzwonić o każdej porze. Tu też nie powiedziano, ale dzielnicowi rozwiązali wiele problemów rodzinnych. Mamy osoby z niebieską kartą i oni są często takimi mediatorami z tymi osobami i rozwiązują ich problem. Pomagają im załatwić pracę, pomagają im skierować na leczenie. Także jest wiele rzeczy, które robi dzielnicowy, których nie widać, ale jak widać dane odnośnie zaufania publicznego, one są trafione i trafiają w to miejsce, gdzie powinny i dzięki temu budujemy bardzo pozytywny wizerunek policji.
12: W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego był również marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
21: Objąłem patronat nad stuleciem dzielnicowych w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce, ponieważ To jest bardzo ważny rodzaj służby policyjnej w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Służby opartej na otwartości, zaufaniu, na powierzeniu tych najbliższych mieszkańcom spraw w ręce osoby, która zna swój rejon działania i jest gotowa pomóc w każdej sytuacji, która tego wymaga. Osoba, która stara się poznać społeczność, w której funkcjonuje i też identyfikować określone zagrożenia związane czy to z relacjami międzysąsiedzkimi, czy nawet czasami wewnątrzrodzinnymi, jeśli mówimy o przemocy domowej, czy też z tymi zagrożeniami zewnętrznymi w postaci na przykład zagrożenia kradzieżą, napadem lub też innymi. Dzisiaj szczególnie mówimy również o terroryzmie czy o dywersji, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze teren, mieszkańców, potrafi rozpoznać, kto jest potencjalnym źródłem zagrożenia, jest niezwykle cenna. To jest osoba, która jest de facto twarzą policji w lokalnym środowisku i jest osobą pierwszego kontaktu. Jeśli cieszy się zaufaniem, jest rozpoznawalna, to myślę, że zdecydowanie poziom bezpieczeństwa się podnosi i stąd myślę warto, żebyśmy poznawali swoich dzielnicowych, żebyśmy doceniali tę pracę i żebyśmy stworzyli warunki również jako społeczność do tego, żeby być partnerem dla tych osób i jak trzeba to również wspomóc je swoją pomocą, swoją informacją czy też swoimi obawami, bo ten dialog jest tutaj kwestią kluczową i rolą dzielnicowych jest prowadzić ten dialog pomiędzy służbą a mieszkańcami. Ja myślę, że dzisiaj te czasy już są zdecydowanie inne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy policjant był potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańca, bo mógł ewentualnie przekaz jakiś negatywny skierować do swoich zwierzchników. Dzisiaj myślę, że większość mieszkańców jednak postrzega policjantów jako ludzi, którzy mogą pomóc. I sądzę, że ten poziom zaufania, który statystyki pokazują dla wielkopolskiej policji, który sięga 80%, to jest naprawdę dowód na to, że praca policji wielkopolskiej została dobrze wykonana, bo taki poziom zaufania życzyć każdemu. Więc myślę, że tutaj warto właśnie poprzez to promowanie osób, które pełnią funkcje dzielnicowych, w jaki sposób zwiększać to zaufanie społeczne i też wykorzystywać ten mechanizm wzajemnego dialogu.
12: Przypomnę, w tym roku przypada setna rocznica powstania służby dzielnicowych w Polsce. Obchody jubileuszu służby dzielnicowych w Wielkopolsce odbywają się pod hasłem Znani na dzielni.
0: Czas na kolejny temat. Teraz znajduje się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a ze mną
1: Piotr Kurosiński, kierownik oddziału infrastruktury oświatowej Urzędu Miasta Poznania.
0: Coraz bliżej do wakacji. Jak wakacje, to w poznańskich placówkach z pewnością ruszą remonty.
13: To warto wiedzieć.
1: Praktycznie rzecz biorąc, w okresie wakacji jest spiętrzenie prac remontowych, bo to jest czas, kiedy dzieci nie ma w szkołach, w placówkach. Ten czas można poświęcić na realizację prac remontowych, które w normalnym trybie nie mogą się odbywać, a zatem szeroko rozumiane remonty sal dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, instalacji i praktycznie w każdej z placówek, w każdej szkole, przedszkolu, liceum. Takie prace się odbywają w mniejszym lub większym zakresie. Miasto przeznaczyło ponad 80 milionów na tegoroczne inwestycje. Inwestycje, można powiedzieć, w skali całego roku są realizowane, nawet jeżeli placówki funkcjonują, ale w takim zakresie, którym nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
0: Sporo inwestycji będzie związanych ze sportem.
1: Dużo inwestycji ze sportem. Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7 Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Przy ulicy Przepadek powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk z uwzględnieniem boiska do piłki nożnej. Inwestycja, która będzie dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogółem inwestycja ta będzie kosztowała 4 miliony. Połowa z tego pochodzić będzie z budżetu miasta. Druga część, jak wspomniałem, z dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Przebudowany będzie basen w szkole podstawowej nr 72 na Newtona. Zmodernizowanych będzie kilka boisk sportowych przy szkołach podstawowych, nowy orlik przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Także tych inwestycji sportowych jest bardzo dużo, ale inwestycje sportowe nie tylko. Również będą duże termorenowacje. 3 duże obiekty szkolne w tym roku będą poddane kompleksowej termomodernizacji na łączną kwotę 37 milionów złotych. To jest liceum ogólnokształcące numer 20 na Wichrowym Wzgórzu, liceum numer 38 na ulicy Drzymały i szkoła podstawowa numer 62 na Podolanach. Suma tych zadań to wartość 37 milionów złotych, z czego miasto pozyskało 20 milionów złotych na tą inwestycję, czy na te inwestycje również ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków unijnych. Na tym nie koniec. Ze środków unijnych w tym roku zakończone będą dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, dwie inwestycje związane z poprawą infrastruktury szkolnictwa zawodowego i przedszkolnego. Powstanie nowy budynek warsztatów przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ulicy Raszyńskiej. Zakończona będzie inwestycja związana z kompleksową przebudową przedszkola numer 112 na ulicy Osinowej na Dębcu. Przedszkole w pełni przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, winda, podjazdy. Ogółem kwota tych inwestycji na poziomie 13 milionów złotych.
12: W tym dofinansowanie unijne.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników poznańskiej maltanki.
2: Powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
12: To za kilka minut, na początek jednak dłuższa rozmowa. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
3: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
22: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
23: Magdalena Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu
24: i Paulina Nowacka, przewodnik lokalny.
12: Na początek rozmawiać będziemy o wyjątkowym szlaku.
3: Szlak architektury przemysłowej to perełka Lubonia. Lubonia, zostało to już wspomniane, leżącego przy granicy z Poznaniem, dosłownie przy granicy z Poznaniem, na południe od tego dużego miasta. Nasz szlak architektury przemysłowej, który chcemy przybliżyć, chcemy zachęcić, abyście Państwo zechcieli go zwiedzić, czy wstępnie, indywidualnie, przygotowując się do wycieczki już zorganizowanej, w grupowej, po to, aby świetnie spędzić kilka godzin i odkryć rzeczy, które myślę, że będą bardzo zaskakujące. Szlak powstał, aby ukazać piękno, unikatowość i niesamowitą wartość szeregu zabytków architektury poprzemysłowej, zabytków, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, czy na początku XX wieku, z których część jest unikatem na skalę światową, a część niesie ze sobą bardzo ciekawe opowieści połączone w utworzony, gotowy produkt, jakim jest wycieczka po szlaku architektury przemysłowej. I ten gotowy produkt funkcjonuje już od 2015 roku. Nie jest znany szerzej, niekiedy nie jest znany również mieszkańcom Lubonia. Ostatnio spotkałam się z takim komentarzem, iż 60-letni mieszkaniec Lubonia był zachwycony po powrocie z wycieczki i powiedział, nie miałem pojęcia, że mamy w Luboniu takie perełki.
25: Ja myślę, że i wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski nie ma pojęcia o tym, także serdecznie zapraszamy i jesteście Państwo bardzo mile widziani. Nie tylko mieszkańcy Lubonia, tak jak pani burmistrz wspomniała, jako zaskoczenie samych mieszkańców, czyli jak tutaj być turystą we własnym mieście. Natomiast mieszkańcy Poznania też są bardzo mile widziani, zapraszamy serdecznie.
22: Luboń skrywa wiele tajemnic, jeszcze nieodkrytych. I żeby ułatwić Państwu odkrycie tych tajemnic, nie czekanie na wycieczkę z przewodnikiem, zostaliśmy partnerem projektu Poznaj Historię. Poznajemy historię za pomocą kodów QR, które odczytujemy z tabliczek. Tabliczki są zlokalizowane w 7 miejscach. Skupiliśmy się głównie na szlaku architektury przemysłowej. Jednym z pierwszych miejsc są budynki byłych zakładów chemicznych, także jeżeli interesują Państwa historie skrywane przez fabryki, zapraszamy na stronę Poznaj Historię do zakładki Lubonia, gdzie możecie znaleźć ten kod QR już z poziomu swojego komputera wysłuchać słuchowiska. A jeżeli macie czas, to zapraszamy do Lubonia, tak aby szlakiem naszych tabliczek wysłuchać ciekawych historii o budynkach zakładów ziemniaczanych, o budynkach szkoły elementarnej, zakładów chemicznych.
13: To warto wiedzieć.
22: Także to są naprawdę ciekawe historie i można odkryć Luboń indywidualnie, szukając tabliczek z kodem QR.
0: Do czego oczywiście zachęcamy, tylko zapytam, to jest bezpłatne.
22: To jest bezpłatne, tak. Każdy, kto ma telefon, może pobrać mapkę ze strony Poznaj Historię, szukać tabliczek i bezpłatnie tych słuchowisk posłuchać.
23: My jako Ośrodek Kultury zachęcamy na spacery z przewodnikiem, na wycieczki zorganizowane. Wycieczki odbywają się raz w miesiącu, w wybraną sobotę miesiąca, w bardzo kameralnych grupach 15-osobowych. Spotykamy się na dworcu PKP w Luboniu o godzinie 11, gdzie podjeżdża po nas busik, zabiera nas na objazd wszystkich fabryk i z powrotem w to samo miejsce nas odwozi. Nie ma problemu z parkowaniem, bo przy dworcu PKP jest duży, wygodny parking. Możecie tam Państwo zostawić samochód, rower. Także zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji. Raz w miesiącu, w wybraną sobotę miesiąca. Harmonogram ukazuje się zawsze na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a zapisy też są prowadzone albo mailowo, albo telefonicznie, także zachęcam do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Kultury.
25: Ja ze swojej strony muszę oczywiście wszystkich serdecznie zaprosić i polecić ten szlak. Dlaczego? Ponieważ jest to taki wybór nieoczywisty. Wszyscy znamy dobrze Poznań, a natomiast mniej osób zna miasto Ościeżne. No i szlak architektury przemysłowej jest takim nieoczywistym wyborem, ale jednak bardzo, bardzo ciekawym, ponieważ nie każda gmina jest w stanie zaoferować tak ciekawe miejsca, które znają historię lokalną, gdzie ludzie, nasi mieszkańcy sami czasami podczas wycieczki dopowiadają swoje osobiste historie, dlatego każda wycieczka jest inna. Każda wycieczka ma odniesienie jakieś takie osobiste, a ja ze swojej strony zapewniam, że również mam wiele takich osobistych historii, ciekawych rodzinnych wydarzeń.
0: To proszę zdradzić i opowiedzieć chociaż jedną z nich.
25: Chociaż jedną z nich mogę zdradzić, że podczas zwiedzania chociażby naszej dawnej fabryki drożdżowni chętnie opowiadam o historii mojego pradziadka, który jeszcze 120 lat temu przybył tutaj na tę ziemię i pracował tutaj jeszcze w fabryce jako tokarz. No i tutaj zaczęła się historia naszego, że tak powiem, rodu, czyli historia rodziny Stręg, która przybyła tutaj, pradziad był protoplastą. No i kiedy opowiadam tę historię, zazwyczaj wielu uczestników wycieczki chętnie dopowiada swoje historie, dlatego te wycieczki są tak ciekawe, tak jak wspomniała Magda, takie kameralne, a jednak otwierające bardzo dużo różnych innych wątków.
0: Powiedziała Pani o tej fabryce, fabryka drożdżowni?
25: Tak, to była drożdżownia, ale jednocześnie pamiętajmy, że zwiedzamy trzy różne fabryki, znane kiedyś pewnie też poznaniakom, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, które przecież zatrudniało nie tylko ludzi z Lubonia, ale z Poznania.
0: Z pewnością to nie lada atrakcja dla tych, którzy chcą cofnąć się w czasie, prawda?
25: Cofnąć się w czasie i dotknąć tej historii i zobaczyć ją osobiście, bo jedynie udział w zorganizowanej wycieczce na szlaku umożliwia wejście do cały czas funkcjonującej hali, w której odbywa się nadal produkcja, a która to hala jest unikatowym zabytkiem, unikatowym elementem architektury przemysłowej. Przykłady tego budownictwa występują w podręcznikach studentów w Japonii i wielu innych krajach na świecie. Jedyna okazja, aby zobaczyć tę halę, która na co dzień jest niedostępna, nie ma możliwości, aby ją zwiedzać indywidualnie, to właśnie udział w wycieczce zorganizowanej na szlaku.
0: Jeśli zaplanujemy sobie weekend, czas wolny w Luboniu, co jeszcze musimy zobaczyć?
25: No ja muszę serdecznie wszystkim polecić Luboń, ponieważ jak wiemy, Luboń w 1954 roku powstał z połączenia trzech wsi, czyli mamy Lasek, taki typowy, rolniczy, gdzie rodziny bamberskie tworzyły tam swoje gospodarstwa. Mamy tutaj Żabikowo, czyli poznaniacy pewnie znają jako obóz karnośledczy, ale przecież mamy historię osadnictwa niemieckiego, a jednocześnie mamy ten właśnie Luboń Dolny, jak my mówimy na niego, czyli raz, że mamy historię Augusta Cieszkowskiego, czyli dom włodarza, ale właśnie te fabryki, ten Luboń, wszystkie te historie są niezwykle ciekawe, no i Luboń może pochwalić się właśnie tymi wątkami i tak naprawdę nie jeden weekend, ale musielibyśmy na kilka weekendów wybrać się do Lubonia, żeby wszystkie te miejsca odwiedzić. odwiedzić, a sprzyjają temu powstałe gry miejskie, questy, no i właśnie zorganizowane wyprawy.
0: I powiedzmy, że to bardzo blisko Poznania.
25: Niezwykle blisko, także możemy tutaj dotrzeć i koleją, i środkami transportu publicznego, możemy przyjechać rowerem, na co też...
13: Czas wolny w Wielkopolsce.
25: Serdecznie zapraszam, no bo szlak architektury przemysłowej, w każdym z tych punktów znajduje się tablica informacyjna. Oprócz wspomnianych QR-kodów mamy taką mini ściągawkę, gdzie jest kwidesencja informacji i każdy, nawet tak jak mówiliśmy, bez przewodnika, jest w stanie zobaczyć obiekt, przeczytać go, coś ciekawego o nim, no i ruszyć dalej.
23: Warto dodać, że te wycieczki mogą też odbywać się w języku angielskim. Mieliśmy już ostatnio studentów z czeskiego uniwersytetu, którzy specjalnie do Polski przyjechali zobaczyć unikatową halę Pelcziga. Ona jest dlatego tak unikatowa, ponieważ ma 261 metrów długości i jest w formie takiego skrzywionego rogala, można powiedzieć, co nie jest typowe. I oprócz takich funkcji estetycznych, ona przecież nadal do dzisiaj spełnia bardzo praktyczne funkcje, bo tam się nadal odbywa produkcja.
0: W kształcie rogala, tak. No w końcu okolice Poznań.
23: W końcu Poznań to nawet mamy tak, halę w kształcie rogala. Także tutaj też na szlaku poznacie Państwo, dlaczego ta hala została wybudowana właśnie w taki, a nie w inny sposób.
25: To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to te elementy, które łączą Luboń i Poznań. Można zobaczyć Siewce nie tylko w naszym parku Siewcy w Luboniu, ale rzeźbę możemy zobaczyć przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A dlaczego tak właśnie jest? Jakie są ścisłe powiązania Uniwersytetu Przyrodniczego i Lubonia? To też warto się dowiedzieć. Powiem tylko, że to Luboń był pierwszy, a zatem przed Poznaniem, lokalizacją, w której powstała wyższa szkoła. Nie było jeszcze Wszechnicy Wielkopolskiej, nie było Wszechnicy Poznańskiej, nie było uniwersytetu, a w Luboniu w 1870 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny, utworzona przez Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, i to z Lubonia na bazie naszych gruntów sprzedanych przez spadkobiercę, który przepisał to wszystko na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego, i to w oparciu o naukowców, którzy pracowali w naszej Wyższej Szkole Rolniczej, tworzono szkołę w Poznaniu.
0: Z pewnością moglibyśmy długo, długo rozmawiać na temat Lubonia, ale drogie panie, na koniec naszej rozmowy takie pytanie. Dlaczego warto być w Luboniu? Na początek pani burmistrz.
25: Warto być w Luboniu, dlatego że można dostrzec powiązania pomiędzy sąsiednimi miastami, a warto znać swojego sąsiada.
22: Warto być w Luboniu, dlatego że możemy poznać ciekawe opowieści, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.
23: Warto być w Luboniu, dlatego że właśnie mamy takie perełki architektury.
25: Warto być w Luboniu, ponieważ ma wiele historii jeszcze nieodkrytych i jest takim nieoczywistym wyborem, ale bardzo, bardzo interesującej turystyki.
0: Ja przypomnę, że w naszym studio dziś gościły
25: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
22: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
23: Magda Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu,
25: Paulina Nowacka, przewodnik miejski.
0: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
0: A teraz zgodnie z obietnicą mam coś dla miłośników kolejki parkowej Maltanka. O szczegółach opowie Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
5: Na ten moment czekali chyba wszyscy miłośnicy kolejki parkowej Maltanka. Po 2 latach nieobecności na Maltankę powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
13: To warto wiedzieć.
5: Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki. Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance. Obecnie jest własnością MPK Poznań i ozdobą taboru wykorzystywanego na kolejce parkowej. W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie. Ponieważ parowóz z Maltanki to unikat,
2: niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Prace już się zakończyły. Borsig został przetransportowany na Maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Kolejka parkowa Maltanka to obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Poznania. Przejażdżka nią cieszy nie tylko najmłodszych, ale również miłośników wąskotorówek. Maltanka to bowiem jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm, a każda lokomotywa i każdy wagon posiadają swoją bogatą historię. To właśnie w Poznaniu można zobaczyć Ryjka, czyli wagon motorowy z 1932 roku. Na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Poznańską wąskotorówką można więc wygodnie dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty. Kolejka jest czynna od wiosny do jesieni. W dni robocze kursuje co godzinę, a w weekendy co 30 minut.
0: W okresie letnim, wakacyjnym z Maltanki korzysta sporo turystów. Przejazd z okolic Śródki do stacji Zwierzyniec nie trwa długo, ale z pewnością cieszy, szczególnie tych najmłodszych.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
4: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
0: Zabiorę Was też na Szlak Piastowski.
6: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
0: Zajrzymy też do Nowego Zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
7: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
0: Zaczynamy magazyn.
13: To warto wiedzieć.
0: Rusza sezon letni, za chwilę wakacje, nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
4: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieć na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacjach. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk, wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+ i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30. więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
8: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
9: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
12: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
4: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
12: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji.
13: Czas wolny w Wielkopolsce.
12: Mamy kilka propozycji.
6: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlaku, które wytyczają nam główne osie szlaku. Polaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
12: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
23: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań. Historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza między innymi temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca, godzina 17.30, Fredro 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
12: Spacer po Poznaniu potrwa około półtorej godziny.
13: Zaglądamy do poznańskiego Zoo.
12: Urodziły się tam chomiki europejskie.
7: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także, no i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie

0: mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy, co można. Same chomiki zresztą też robią, co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o otrzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Clicetus clicetus. Ten rodzaj Clicetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednik. Jako słowo chomik, pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym, czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
1: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od bardzo ważnej informacji dla kierowców. Ruszyły prace przygotowawcze do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesinę.
3: A 22 czerwca, czyli w poniedziałek, ruszą właściwe prace remontowe.
4: To warto wiedzieć.
3: To część planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, która ma przede wszystkim na celu zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy kierowców. Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska. Polska S.A. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni łącznic węzła Poznań-Krzesiny oraz części dróg S11 i drogi wojewódzkiej 433, czyli fragmentów ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców oraz aby węzeł i przejazd przez węzeł był dostępny dla kierowców przez cały okres trwania remontu. Niemniej należy liczyć się z utrudnieniami i w niektórych wypadkach objazdami. Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone pozostałymi łącznicami węzła. Natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Tutaj zwracamy uwagę kierowców na to, aby jeździli ostrożnie, aby nie patrzyli, nie jechali na pamięć, tylko żeby zwracali uwagę na znaki, stosowali się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Przypominam, że w obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co jest bardzo ważne i prosimy o ostrożność. Zawsze będzie można wjechać i zjechać na autostradę. W pierwszym etapie roboty drogowe będą się odbywały na łącznicach relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko, a także na fragmencie wspomnianej ulicy Bolesława Krzywoustego, to znaczy odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic będzie odbywał się pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. Natomiast wystąpią utrudnienia ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic zostanie poprowadzony jednym szybkim pasem ruchu. Po stronie południowej ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Zostanie wprowadzone oczywiście ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
1: Te prace były konieczne w tym miejscu?
3: Tak, te prace to jest element wieloletniego planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, aby zapewnić wysoką jakość

0: Jakość nawierzchni i komfort podróży, te prace należy wykonać teraz. W trakcie dobudowy trzeciego pasa zostały wykonane dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia w obrębie węzła Krzesiny, natomiast teraz odbędzie się remont nawierzchni łącznic węzła Krzesiny. Szacujemy, że prace potrwają około 5 tygodni, natomiast należy pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe mogą ten czas realizacji pracy wydłużyć. Staramy się tak dostosować harmonogram robót, aby, tak jak mówiłam, zminimalizować tę uciążliwość dla kierowców. Wydaje nam się, że to jest dobry czas na przeprowadzenie tego rodzaju robót.
1: Mówiliśmy o pracach i utrudnieniach na dwa. Z kolei teraz powiemy o innej inwestycji, tym razem na poznańskich Garbarach.
2: Najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się remont zatoki autobusowej przy ulicy Garbary. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Jest to przystanek o nazwie Garbary PKM. Prace będą polegały na rozebraniu zniszczonej i nierównej nawierzchni zatoki autobusowej oraz ponownym ułożeniu jej z kostki kamiennej rzędowej. Wymienione zostaną również uszkodzone obrzeża drogowe oddzielające zatokę od jezdni. W trakcie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z niewielkim zawężeniem jezdni na wysokości remontowanej zatoki. Natomiast tymczasowy przystanek autobusowy Garbary PKM zostanie przesunięty kawałek dalej, czyli bliżej wiaduktu kolejowego.
1: Prace powinny zakończyć się do połowy lipca. Ich koszt wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Było o inwestycjach drogowych, a teraz letnie klimaty.
3: Blisko mieszkańców.
4: Rokrocznie uruchamiamy Mgławice i Zdroje Wodne. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Te pierwsze to urządzenia, które po wciśnięciu guzika rozpylają przyjemną, chłodną mgiełkę, co w upalne dni może zwyczajnie pomóc przetrwać w mieście. Co ważne, Mgławice, jak wspomniałem, uruchamia się po naduszeniu przycisku. Mechanizm działa przez kilkadziesiąt sekund i zużywa niewiele wody. W Poznaniu jest ich kilkanaście. Ustawiamy je także w murowanej Goślinie, Koziegłowach, Puszczykowie, Luboniu czy też Mosinie. Swoje urządzenia niekiedy montują też na przykład spółdzielnie mieszkaniowe czy też inne instytucje, dlatego ile tak de facto działa ich w mieście, w powiecie, no to dość trudno zliczyć. Natomiast schłodzenie mgiełką to jedno, ale w upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci. Inna kwestia jest taka, że woda rozlewana w czasie, kiedy jeszcze praży słońce, po prostu szybko wyparuje i samo podlewanie będzie, jakby to ująć, mało wydajne.
1: W upalne dni niektórzy poznajacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
5: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
5: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi. Czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
5: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: A tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
5: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
5: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar, który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że jest ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść, czytając mapę. Właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
5: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są w podziękowaniu, w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
5: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl, szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem. Potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. A tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
5: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
2: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować Wielkopolskiemu Centrum Onkologii w Poznaniu dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, mówi profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
3: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one są poświęcone, zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo dzisiaj rozumie się bardzo różnie, no głównie pod tym pojęciem rozumie się cyberbezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szpital jest praktycznie w całości zinformatyzowany, że nie mamy już dokumentacji papierowej, no to te zagrożenia są bardzo poważne. Wrócę teraz do tej sprawy jakości udzielanych świadczeń. Jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym. Pod tym pojęciem lecznictwo bardzo często rozumie się działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. Ale dobra diagnostyka i skuteczne leczenie wymaga zastosowania przeróżnych metod. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy.
2: To warto wiedzieć.
3: Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii, czyli nie do typowej diagnostyki, ale do tego, że możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje tą energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka. To bardzo zaawansowane urządzenia, nie tylko służące do celów diagnostycznych. Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię tego leczenia, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną. Oprócz tego zmodernizowaliśmy trochę blok operacyjny. Ten blok operacyjny wymaga cały czas doposażania w różne, bardziej zaawansowane narzędzia. I jeszcze bym tu podkreślił, że te środki pozwoliły nie tylko na dofinansowanie ośrodka naszego centralnego, który jest w Poznaniu, ale również na nasz ośrodek satelitarny, który jest w Kaliszu. Mamy takie dwa ośrodki, jeden w Pile, drugi w Kaliszu. W budowie jest trzeci w Lesznie. No i teraz przejdę do tego trzeciego projektu, drugiego właściwie, bo tych zadań w tych projektach było wiele, czyli do tego cyberbezpieczeństwa.
2: To warto wiedzieć.
3: To, co Państwo wszyscy słyszeliście, w takim szpitalu jak ten bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w razie jak coś się stanie, żeby nie trzeba było zatrzymywać działalności. No, jak kiedyś był pożar w szpitalu i była dokumentacja papierowa, no to wiadomo było, co robić. Bardzo często przy tych atakach cybernetycznych są przeróżne problemy, których nagle nie możemy nic zrobić. No i chodzi o to, żeby ten system był na to odporny, bezpieczny, żebyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić szpital na nowo. Postęp w leczeniu onkologicznym powoduje, że ludzie z chorobą nowotworową żyją dłużej. I my cały czas ten postęp obserwujemy, a to oznacza, że dłużej trzeba pacjentów leczyć. To takie trochę jest taka trochę kwadratura koła, prawda? Im bardziej skutecznie leczymy, tym więcej świadczeń musimy udzielić. A to oznacza, że musimy mieć coraz więcej sprzętu, coraz więcej personelu. No bo jeżeli byśmy nie inwestowali ciągle w personel i w sprzęt, to przy wzrastającej liczbie chorych, nie dlatego, że więcej wykrywamy nowotworu, bo to jest prawda, wykrywamy coraz więcej, ale coraz skuteczniej leczymy, ci ludzie dłużej pozostają pod naszą opieką. Czyli to jakby powoduje, że my ciągle gonimy jakiś ten cel, który nam ucieka, no bo w chorobach nowotworowych bardzo często nie potrafimy trwale wyleczyć pacjenta. Pewną grupę wyleczymy, ale bardzo znacząco wydłużamy im życie, prawda? Chodzi o to, żeby to życie upływało w dobrym komforcie, żeby normalnie można było pracować, ale ciągle ci pacjenci wymagają jakiejś interwencji. To czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować. Tak bym to sformułował.
4: Ilu pacjentów tutaj trafia rocznie?
3: To też zależy, to jest trudne pytanie, no bo tych świadczeń jest udzielanych różnych, niektóre są powtarzalne. Jeżeli mówimy o radioterapii, to liczbę PESELi, bo tak, powiedzmy osób, które się nie powtarzają, to jest około 6 tysięcy. Jeżeli mówimy o liczbie dużych operacji, takich, które są w znieczuleniu ogólnym, no to pewnie to jest około 6 tysięcy rocznie. Jeżeli mówimy o liczbie chemioterapii, to już w ogóle jest bardzo trudno to powiedzieć, bo pacjenci wracają, prawda? Patrząc na leczenie systemowe, czyli na taką typową chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię, terapie celowane, aż czasami brakuje określeń, żeby to wszystko powiedzieć, to ci pacjenci po kolejnym cyklu wracają. Tam, gdzie to leczenie się staje coraz bardziej skuteczne, to oni się znowu pojawiają. Czyli można powiedzieć, są to ci sami pacjenci, którzy coraz dłużej u nas są. Więc nawet taka odpowiedź na to, ilu jest pacjentów, którzy byli pierwszy raz w tym zakresie leczenia systemowego, trochę byłaby myląca, bo oni ciągle wracają.
5: Anna Piłat-Bredow, prezeska Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. To jest stowarzyszenie dla dziewczyn z rakiem piersi i też pacjentka Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, zostałam pacjentką, bo zachorowałam na raka 8 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy chorowałam. Idzie ku lepszemu, ale z drugiej strony pacjentek jest coraz więcej, więc mimo różnych nakładów środków, nie wiem, czy wszyscy pacjenci tą poprawę odczuwają z uwagi na to, że mimo, że bardzo lekarze się starają, zyskują nowe maszyny, nowe środki, pacjentów jest coraz więcej. Brakuje też na przykład, cały czas są potrzebni lekarze, którzy mają nas leczyć. No, dla nas każda taka informacja, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zyskało kolejne maszyny, zyskało kolejne wielomilionowe wsparcie, jest bardzo ważna, bo to oznacza dla nas pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o rezonans magnetyczny czy tomograf, szybszą diagnostykę. Szybsza diagnostyka oznacza szybsze leczenie, no i większą możliwość wyleczenia z nowotworu.
1: A co chciałaby pani powiedzieć tym, którzy dowiadują się o raku?
5: No, że trzeba mieć nadzieję, szukać najlepszych ośrodków, najlepszych specjalistów, wchodzić na mądre strony w internecie, nie te strony, które promują tak zwane metody alternatywne, bo no niestety my mamy na przykład grupę na Facebooku około 3000 kobiet i znałyśmy dziewczyny, które omamiły się po diagnozie, po biopsji, nie poszły do onkologa, tylko liczyły się innymi sposobami. Zawsze kończyło się to tak samo, czyli tragicznie. A znam bardzo wiele dziewczyn. Oczywiście to tak nie jest, bo rak to nie jest matematyka. Może trzeba pojąć, zrobić wszystko, a i tak niestety może się to kończyć źle, ale czym szybciej trafimy do lekarza, do dobrego lekarza, poddamy się leczeniu, posłuchamy się dobrych specjalistów, tym nasze szanse na wyleczenie są większe.
1: Środki z KPO przeznaczone zostały też na wsparcie procesu informatyzacji. O cyberatakach mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
6: No niestety dla wszystkich placówek opieki zdrowotnej stały się realnym zagrożeniem. Wiemy, że wywoływały kryzysy w niektórych szpitalach w Polsce. Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone.
2: O tym się mówi.
6: Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów. I jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że szpital traci te dane, bo w tym momencie no, jest to zupełny paraliż działalności szpitala. Wiemy, że on dysponuje i danymi dotyczącymi pacjentów, i danymi dotyczącymi swojej struktury, kwestii finansowych, przepływów i tak dalej, więc warto dołożyć tutaj wszelkich starań i nakładów finansowych, i też odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, żeby jednak zabezpieczyć przed cyberatakami, bo one są naprawdę groźne i mam wrażenie, że tutaj, zresztą również w innych naszych szpitalach.
2: Istotne dla Wielkopolski.
6: Duże środki zostały przeznaczone na ten cel, żeby one były bezpieczne, ale jak wiadomo, tak powiem, wiedza tych, którzy atakują, jest ciągle wzbogacana i oni potrafią być naprawdę skuteczni, więc nasza strona też musi być skuteczna.
1: Które wielkopolskie szpitale skorzystały jeszcze z pieniędzy KPO?
6: Praktycznie wszystkie się starały i w wielu miejscach taka skuteczność nastąpiła. Ja w tej chwili nie jestem w stanie takie listy i też kwoty wymienić, ale to był dość powszechny rodzaj aktywności. Część szpitali niestety nie sięgnęła po te środki, mimo że projekty były bardzo dobre, ale lokacja była określona jak zwykle, czyli wielkość dyspozycji instytucji rządowych, więc czasami jest tak, że projekt, który nie jest realizowany z tego źródła, my przejmujemy na siebie i jeśli on jest priorytetem, to finansujemy go w takim momencie z naszego budżetu. Moim zdaniem pewien mankament sytuacji w Polsce, że w wyniku tych wieloletnich opóźnień w sięgnięciu po środki z KPO, nastąpiło takie wzmożenie w celu wydania ich w określonym czasie, to często nie służy takiej stuprocentowej racjonalności wydatkowania. Ten pośpiech wywołuje też zaburzenia na rynku, czasami wzrost cen. No niestety to jest efekt tego, że w którymś momencie Polska nie skorzystała z tej szansy, nie chciała z niej skorzystać, czy też nie mogła z niej skorzystać w wyniku niedostosowania do reguł praworządności. No i w pewnym sensie cierpimy na skutki tego czasu. No ale skoro te pieniądze są dostępne i tak w wielu miejscach się udało je wykorzystać i zakupić rzeczywiście dobry sprzęt, no to myślę, że w jakimś sensie uratowana została ta sytuacja.
1: Byliśmy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Garbarach, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Ruszyła przebudowa ulicy Janickiego w Poznaniu.
7: Prace są prowadzone na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Przebudowa ulicy obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia i jest realizowana przez zewnętrznego inwestora. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesję, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Nowe ciągi piesze zyskają nawierzchnię spod betonowych o wymiarach 50x50 cm. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w rejonie ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W rejonie zebr zamontowane będą również fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W drugim etapie zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia część ulicy na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Sęganką.
2: To warto wiedzieć.
7: Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy jezdnią zachodnią oraz w miarę możliwości technologicznych dojazd i wyjazd z posesji. W obu etapach objazd wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
1: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Szykują się zmiany w rejonie warszawskiej i świętowickiej. Powstanie tam droga rowerowa i chodnik. Z tego powodu od poniedziałku zawężony zostanie pas jezdni warszawskiej na odcinku od przystanku przy Sośnickiej do skrzyżowania z Poziomkową. W ten weekend na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. W mieście zamontowano już kilkadziesiąt urządzeń, które mają pomóc przetrwać nam tak wysokie temperatury. To m.in. mgławice, a także zdroje z kranówką. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą. Aby z nią walczyć, gmina Duszniki wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi jej wójt Radosław Łanoszka.
9: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, a żebyśmy mieli co pić.
8: Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa. Przenosimy się do Piły.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
8: Policja zatrzymała tam 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Tymczasem poznańskie żłobki przechodzą modernizację. W najbliższym czasie wyremontowana zostanie placówka Ptyś oraz Calineczka, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
10: Wyremontowana zostanie część pomieszczeń, co poprawi komfort przebywających tam dzieci czy też opiekunów.
8: W tym roku w planach jest też remont w żłobku Przemko i modernizacja tarasów w Kalince. Jak o nie dbać, wiedzą bobry. Po tym, jak ktoś zniszczył im tamę w Obornikach, bo blokowała rów melioracyjny, w zamian wybudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
11: Przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
8: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Na koniec zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe czy koncerty. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę.
2: To warto wiedzieć.
1: Co będzie działo się w naszym mieście?
12: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast no, współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerie. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego, bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść, oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą. Sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo no, dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś top popularności, ale top jakości.
13: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
14: Będzie się działo w te wakacje.
13: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
14: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedli.
13: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji. Programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Święto Wianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli.
12: jest to no, najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę, chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
15: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
14: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
15: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby temu, żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesny drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Rana Gesów, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz licznych filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Burtona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Oscara, mamy bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
1: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe.
2: Czas wolny w Wielkopolsce.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
16: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
1: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: tym wydaniu powiemy m.in. o sezonie na pływalni letniej Kasprowicza w Poznaniu.
17: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem.
2: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Powiemy też o rozpoczynającym się remoncie głównego boiska piłkarskiego przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
10: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły, a na początek tego magazynu port lotniczy w Poznaniu. Według raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nasz port ma coraz większe znaczenie dla gospodarki miasta i regionu.
18: Wpływ lotniska poznańskiego na gospodarkę miasta i regionu został opracowany po to, żeby pokazać, że nasza działalność nie tylko sprowadza się do organizowania fantastycznych wakacji za granicą albo do tego, żeby turyści mogli przylatywać do Poznania i spędzać czas.
1: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes Ławicy.
18: Ten wymiar ekonomiczny tego, jakie pieniądze są generowane dzięki poznańskiemu lotnisku, to jest efekt naszej wspólnej pracy nie tylko firm pracujących na lotnisku, ale też całego biznesu, który współpracuje z nami i obsługuje tych ludzi, którzy przylatują do Poznania. Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach. Plany rozwojowe poznańskiego lotniska są związane z kondycją branży lotniczej w Polsce. My w Polsce rozwijamy się 2,5 razy szybciej niż średnia unijna, więc to pokazuje, że ta przestrzeń do rozwoju jeszcze przez wiele lat jest duża, ale żeby się faktycznie rozwijać, potrzebujemy tej infrastruktury. Szacowane przez naukowców wpływ ekonomiczny się prawie potroi, czyli w tym przypadku nasz bezpośredni wpływ nie będzie na poziomie 1 miliarda, a wpływ turystyczny też nie pozostanie na tym poziomie 1,1 miliard, tylko będzie trzykrotnie większy, więc to pokazuje dzisiaj stawkę, o jaką się bijemy i o co chodzi w inwestycjach. W tych inwestycjach nie chodzi o to, żeby było więcej czarterów do Egiptu, w tych inwestycjach chodzi o to, żeby gospodarka miasta i regionu w jak największym stopniu korzystała dzisiaj z branży lotniczej i tego, co ona daje i możliwością podróżowania po całym świecie. Miasto Poznań ma tą wadę i zaletę, że jest bardzo blisko wielu różnych lotnisk. To jest jedyne lotnisko w Polsce, jedyne miasto w Polsce, które w obrębie 3 godzin ma 6 dużych lotnisk, w tym lotnisko w Berlinie. I do 2017 roku lotnisko w Berlinie było większe niż wszystkie lotniska w Polsce, co oznacza, że my tak naprawdę ten taki port Polska mamy już od dłuższego czasu i wszystkie analizy zlecone przez poprzedni, obecny rząd pokazują, że ci pasażerowie, którzy zostaną z naszego terenu pozyskani przez port Polska, to są raczej ci, którzy przestaną korzystać z lotniska w Berlinie. Lotniska regionalne mają inną specyfikę, tu chodzi przede wszystkim o ruch punkt-punkt, o przewoźników niskokosztowych, chodzi o przewozy czarterowe. W przypadku przewoźników tych sieciowych, biznesowych, oczywiście tu należy się liczyć z tym, że pewnie utracimy jakieś połączenia lotu, ale dokładnie w tym samym czasie zapowiedzi i nawet dzisiejsze działania tych pozostałych przewoźników pokazują, że na pewno wygoda podróżowania z Poznania pozostanie na wysokim miejscu, więc według tych analiz, na bazie których my pracujemy, wpływ portu Polska na rozwój gospodarczy lotniska jest znikomy. Raport dotyczy wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu. To jest raport sporządzony przez naukowców. My nie mogliśmy ingerować w treść tego raportu. My oczywiście wiele też trudnych dyskusji z autorami tego raportu spędziliśmy, ale nie chcieliśmy zamawiać raportu o tym, co by się stało, gdyby nas nie było. Chcieliśmy pokazać pozytywny efekt funkcjonowania lotniska. Natomiast nie da się ukryć, że ograniczenia nocne i w ogóle ograniczenia środowiskowe poznańskiego lotniska, one już przynoszą ten wymierny efekt w postaci trochę wolniejszego rozwoju i szczególnie pokazanie tego, że efektywność samolotów, te, które są zbazowane w Poznaniu, jest do 20% mniejsza, niżeli te, które są w innych regionalnych polskich portach, no to pokazuje, że nam po prostu jest coraz ciężej się rozwijać.
1: Jeśli chodzi o raport, to po zapoznaniu się z jego treścią coś Państwa zaskoczyło?
18: Dla nas chyba najistotniejszym tym elementem to jest nie tyle wpływ ten bezpośredni, no bo my znamy skalę działalności naszej firmy, ale ten wpływ katalizowany, czyli ten wpływ związany z osobami, które przylatują do Poznania, z tym połączeniem biznesowym, z decyzjami inwestycyjnymi. Ten twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard, kolejne kilka tysięcy tysięcy miejsc pracy, więc wydaje się, że z naszego punktu widzenia zaskakującym w tym pozytywnym sensie jest właśnie ten efekt związany z turystyką biznesową i z tymi osobami przylatującymi do Poznania, bo to jest drugie tyle, ile my sami jesteśmy w stanie wygenerować, to jest gigantyczna ilość.
1: Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje.
19: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście i tutaj ona jest uzależniona od liczby pasażerów i w zasadzie od kilkunastu lat mamy silną korelację. Im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń. Tutaj ogromną rolę też odgrywają te biznesowe linie turystyczne, ale one też często uruchamiają, kiedy są te największe kongresy i konferencje, uruchamiają dodatkowe połączenia i to też pokazuje, ilu ludzi spodziewają się w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w stanie organizować konferencje na kilkanaście tysięcy ludzi i tylu pasażerów mniej więcej przyjąć jednego dnia. To oznacza, że lotnisko faktycznie jest taką bramą do przyjazdu, bramą, która powoduje dalszy rozwój turystyki i tej wypoczynkowej, i biznesowej.
1: Mówiliśmy o turystyce i lotnisku Ławica w Poznaniu. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
2: To warto wiedzieć.
1: Rozpoczął się remont głównego boiska piłkarskiego przy drodze dębińskiej w Poznaniu.
10: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Mecze piłki nożnej będą więc rozgrywane na komfortowej i wysokiej jakości nawierzchni zgodnej z obecnymi standardami. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój tej bazy sportowej. Przykładowo na początku tego roku oddano do użytku dwa boiska treningowe, a wcześniej powstało oświetlenie i węzeł cieplny. W ramach aktualnych prac wykonawca zajmie się dostosowaniem i automatyzacją węzła cieplnego oraz też remontem przyłącza wodociągowego. Zamontuje też drenaż boiska oraz instalację nawadniania wraz z systemem zasilania i sterowania, ale też wykona nową podbudowę murawy i nawierzchnię z trawy naturalnej. Do tego wymienione zostaną również słupy pod kamery monitoringu.
1: Rozpoczynająca się inwestycja to kolejny krok w podnoszeniu standardu i funkcjonalności nie tylko ogródka, ale całego kompleksu sportowego przy ulicy Droga Dębińska. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
20: Anna Gruszka, witam serdecznie.
1: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
20: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką. Wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście. W zamku wakacje na dworze zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych zapraszamy też do plenerowego, pałacowego, czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
14: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
20: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
14: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku.

0: kubkiem bądź ze specjalnymi mapkami, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku. A tymczasem ruszył sezon na pływalni letniej Kasprowicza.
2: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
4: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
1: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
6: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
6: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a

0: które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
0: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina. Potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
0: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
0: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
0: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady, na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
0: Spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
0: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne. Nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie. Ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
0: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
0: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć. I nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów. Na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: Gościła dziś u mnie
0: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
3: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
1: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
3: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Werywery Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
1: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: informacje. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja.

0: promocje.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt,

0: Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem.

Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram. W sercach znowu ożył nam sewilskich kastanietów rytm.